A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012,

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć! Wybiła siódma. Polscy siatkarze znów zwycięzcami. Biało-czerwoni w trzech setach pokonali Niemców i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Choć jak mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański, łatwo im to nie przyszło. Był to ciężki mecz, mimo że wynik 3-0 może tego nie pokazywać. Teraz Polacy polecą do Mediolanu. Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO, ale zagrożenie sabotażem wzrasta. Tak mówi prezydent Łotwy Edgar Srinkevicz. Był to jeden z tematów wczorajszej rozmowy prezydentów państw bałtyckich i Polski. Aż 59% Polaków uważa, że rozwój AI doprowadzi do znikania miejsc pracy. Polska jest w czołówce globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Na koniec Włochy. W kurorcie Forte dei Marmi sezon plażowy przedłużono do 1 listopada. To przez utrzymującą się dobrą pogodę i zmiany w ruchu turystycznym.
2: Zaczynamy codzienne poranne przepychanki. Aleje Jerozolimskie i Prymasa Tysiąclecia odpalają poranne zatory. Jeśli jedziecie przez Wolę, mocno pilnujcie znaków na Żelaznej i Karolkowej. Ścisk robi się też na dojazdach do mostów. Wpuszczajcie się na suwak. Jeden dobry gest od razu rozładuje napięcie na pasie. Na warszawskich termometrach uparte 10 stopni. Przez wiatr ta odczuwalna temperatura niestety spada. Jest naprawdę bardzo rzeźko. Synoptycy prognozują, że dzisiaj na szczęście do nas zawita słońce, ale będzie musiało mocno się rozpychać między chmurami. Jest na pewno rzeźko, więc spacer do pracy może wam zastąpić poradną kawę.
3: Dzień dobry, mamy już 7:02 i to najwyższy czas, aby wstać do pracy, szkoły, czy gdzie tam musicie, ale spokojnie, easy, będzie bardzo przyjemnie, bo z Only Drops and Bangers z rana. Ja jestem Julka, wysłuchacie Radia Kiss FM i razem ogarniamy to tak, że te środy z rana nie będą aż takie straszne, zaufajcie mi. No to co, jedziemy z tematem? Na dobry początek Swedish House Mafia.

0: W radiu Kiss FM mamy 7:10 w radiu i update naszego znanego już info. Jeśli macie TikToka, no to jest spora szansa, że przewinęła wam się ostatnio Agata Lewandowska. 27-letnia influencerka pokazała właśnie kolejny etap swojej metamorfozy po liftingu skroniowym. Tym razem moment zdejmowania szwów. I powiem wam, że sam widok tego procesu potrafi zrobić większe wrażenie niż nie jeden horror. Agata przyznała, że kiedy patrzyła na to, co się dzieje podczas zdejmowania szwów, zrobiło jej się czarno przed oczami. Co więcej, Stambul oceniła raczej 2/10, czyli to bardziej psychika niż ciało, mówi ratunku, ale całą rekonwalescencję pokazała zresztą swoim obserwatorom krok po kroku, więc internet może sobie razem z nią śledzić, jak wyjdzie finalny efekt. No i chyba właśnie dlatego takie metamorfozy dobrze się klikają. Człowiek zaczyna oglądać z ciekawości, a potem już musi zobaczyć efekt finalny. No ja będę wam absolutnie update'ować sytuację. A już teraz Tajla!
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for

Kiss FM. Mamy 19 po 7 jeszcze, a w tej godzinie Oki, Lolek, Urzel, Adela i usłyszycie też poradę związkową, tak? Od waszej naczelnej singielki. Mam coś, co myślę, że wam się przyda dzisiaj. Radio Kiss FM.

0: Mamy 25 minut po siódmej, no i tak jak wam obiecałam, porada związkowa od Julki dla słuchaczy Radia Kiss FM. Zdaniem naukowców poprawa związku może ulec, zadając z rana swoim partnerom następujące pytanie. Jak się czujesz? No niby błahe i zwyczajne, ale pomyślcie, ile razy może to ułatwić komunikację w dalszym dniu. Możemy odpowiedzieć słownie, dobrze, niedobrze, ale też określić to w procentach. Na przykład, ja dzisiaj czuję się tak na 40% i właśnie o tyle może to zmniejszyć kłótnie i sprzeczki w ciągu dnia. No ja u siebie nie sprawdzę, ale wy możecie dać mi znać, a dane do przelewu podam na priv.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No to naprawdę trenduje więcej nieba już teraz.

0: mamy prawie 36 minut po siódmej i sprawdzamy, zanim wyjedziecie z domu, czy na pewno wszystko mamy. Zęby wymyte? Na błysk czek. Chata w miarę ogarnięta? No, nigdy nie wiecie, kto was po południu nawiedzie. Znaczy odwiedzie oczywiście. No i śniadanie. Czy zjedzone, ogarnięte, kupione? No bo jak nie, no to ja też nie mam. I bardzo proszę o dostarczenie mi czegoś fajnego do radia. Bardzo dziękuję. Odwdzięczam się najlepszą muzyką ever. Only drops and bangers, taki jak ten.
1: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś nie docenię.

0: imprezę w studiu. Jak nie uwierzycie, to zobaczycie zaraz na moim Instagramie, by było naprawdę grubo. Za 18 minutek już 8, no zleciało, ale wy już też do tej pracki i szkółki, raczej tak na przyspieszeniu proszę. Potowarzyszą wam jeszcze do 8 Urzel Riviera czy Adela. Przekonała?
1: Radio Kiss FM.

Kiss FM, no jak ten utwór wiraluje na moim TikToku mocno, oj mocno na Spotify'u, kilka milionów wyświetleń, ale dziwicie się, bo ja absolutnie nie, ale trenduję podobnie jak ten, bo już teraz w radiu Kiss FM, Riviera, She Doesn't Mind.

0: update Rádia Kiss FM.
1: To je update Rádia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy ósmą. Jest alert RCB w sprawie rosyjskiego ataku na terytorium Ukrainy. Mieli go dostać mieszkańcy całej Polski. Wojsko poderwało samoloty i monitoruje sytuację. Miesięczne zarobki lekarza na dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To obecnie 76 800 zł brutto. Miesięczne maksimum to także 320 godzin pracy. Limity będą obowiązywały zarówno zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na kontraktach. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Doszło też do przeszukania jednego z domów. Według nieoficjalnych informacji chodzi o podżeganie do zabójstwa ojca zamordowanej dziewczynki oraz jego pełnomocnika. Sławomir Abramowicz dodatkowo powołany do piłkarskiej kadry. Bramkarz Jagiellonii Białystok ma zastąpić kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego.
3: Warszawa o tej porze oczywiście w pełnym pędzie, poranny szczyt trzyma nas mocno. Wał Miedzeszyński, most Łazienkowski to dalej jeden wielki korek. Jedziecie tutaj absolutnym krokiem defiladowym. Trasa toruńska, tam też swoje trzeba odstać. No umówmy się, odcierpieć. Na razie na warszawskim niebie królują zwarte chmury, ale coraz śmielej przebija się przez nie słońce. Bądźcie w gotowości, koło południa pogoda trochę może pomieszać nam szyki i podrzuci przelotny deszcz, ale jak prognozują synoptycy, naprawdę tego słońca ma dzisiaj w Warszawie być całkiem sporo, więc myślę, że to taki miły prezent od natury w postaci pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, a na termometrach 11 stopni.
4: Hejka, naklejka, tu wasza ulubiona tiktokerka Julka z tej strony. Siemaneczko, mamy środę, 23 dzień września i na zegarach już 7:58. Miejmy nadzieję, że gdziekolwiek tam wam towarzyszę, wszystko u was jest dzisiaj easy, a dzisiaj jest dzień spadającego liścia, jak słodko. Będziemy doceniać małe rzeczy, świat jest piękny, doceniamy.

0: Radio Kiss FM mamy 11 po 8 i słuchajcie, polska reprezentacja przyjechała na zgrupowanie i zanim jeszcze piłkarze zdążyli wyjść na boisko, już mamy rewie mody. I tutaj ceny robią chyba większe wrażenie niż same stylówki, bo Marcin Bułka pojawił się w szarej wiatrówce, która kosztuje około 11 tysięcy złotych, ale to jeszcze nic, bo Tomasz Kędziora miał ze sobą plecak za prawie 13 tysięcy złotych. Czyli wyobraźcie sobie, że idziecie na trening, a wasz plecak kosztuje więcej niż niejedno używane auto. A Robert Lewandowski? Tym razem wyjątkowo skromnie. Jasny kardigan za 709 zł. I oczywiście skromnie jest tutaj pojęciem względem, bo za 709 zł to ja oczekiwałabym, że ten sweter sam zrobi mi kawę. I teraz pytanie. Gdybyście dostali 13 tysięcy złotych, na co byście wydali te pieniądze i dlaczego? No bo ja na pewno pojechałabym na wakacje, na których nie byłam chyba od 150 lat, ale wy dajcie nam znać na WhatsAppie radiokis.fm na takie odpowiedzi najbardziej kreatywne czekamy i może puścimy je dzisiaj na antenie.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?
2: Piszę do ciebie, śpi, śpi.

0: absolutnie przepotężnej. Od MJ, Deli, Shakiry czy Samach jeszcze w tej godzinie powiem wam też o tym, co nasi polscy influencerzy odwalili wczoraj. No będzie naprawdę wysoko, dosłownie warto posłuchać, warto.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. You
1: ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
2: 8:28, no i to będzie prawdziwa banger informacja. Tak jak wam obiecałam, będzie wysoko. Dosłownie Kuba Patec, Wariat, Nazir i Puff Beats, znany w Polsce producent muzyczny i aranżer, wczoraj wieczorem zdobyli pierwszy dziewiczy szczyt w górach Karakorum. 5270 metrów nad poziomem morza. No chłopaki, gratuluję serdecznie. Co by tu dużo mówić. Polska góra!

I'm your speed up version w Radiu Kiss FM i wiem, że jest rano, bo jest 8:36, ale ja przetarłam oczy i nadal nie wierzę w informacje, które przeczytałam właśnie w sieci. Nowy Jork odkrył chleb na zakwasie. W popularnej piekarni Bochenek chleba żytniego kosztuje, uwaga, $60. No i budzi ogromny zachwyt wśród Amerykanów. $60 to w przeliczeniu na polskie ponad 230 zł, a ja narzekam, że chleb do 10 zł w Polsce podrożał.

Numer w Radiu Kiss FM. Mamy 43 minuty po 8 na zegarach, a jeszcze w tej godzinie zaplanowałam dla Was same nowości i bangery. Swedish House Mafia, Sanach czy mój ukochany Tame Impala. Już za moment w Radiu Kiss FM. Only drops and bangers.

0: w radiu Kiss FM. Za 8 minut 9, a ten numer naprawdę trenduje, dlatego na naszej playliście jest i wy go bardzo lubicie. A myślę, że duża część z was chciałaby pójść do nieba, do nieba, ale by się do nieba poszło, co? A będzie taka możliwość, bo już dziś po południu ktoś może taki bilecik do nieba dostać, nie wierzycie? No to słuchajcie, po 9 powiem wam, jak zrobić, żeby taki bilecik po południu dostać. Zostańcie z nami, bo już teraz w Radiu Kiss FM Sanach, trendująca Sanach i cicho sza.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: I już dziewiąta. Alert RCB odwołany. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Wojskowe samoloty wróciły do baz. Rząd nie ma planu B. Jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, nie będzie za co obniżyć ceny paliw. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział wprost. Jeśli będzie weto, to Karol Nawrocki przejmuje na siebie odpowiedzialność za wysokie ceny na stacjach. Prezydent zaś proponuje wydać w tym celu VAT od firm paliwowych. Większość Polaków spotkała się z fake newsami. Głównym kanałem ich rozpowszechniania są platformy społecznościowe. Tak wynika z raportu Fundacji Digital Poland. Maria Okrucińska, najszybszą juniorką w jeździe indywidualnej na czas, zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata w kolarstwie w Montrealu.
2: Ruch wreszcie trochę opada, ale uwaga, kierowcy z Wawra. Za chwilę wodociągowcy zamykają dodatkowy krótki odcinek pasa na trakcie lubelskim tuż za przejściem dla pieszych, więc patrzcie uważnie na pachołki, bo zrobi się niebezpiecznie ciasno. Reszta wlotówek powoli wraca do normy. Bezpiecznej jazdy. Warszawskie niebo coraz bardziej z nami zaczyna współpracować. Zza chmur przebija się upragnione słońce. Na termometrach mamy teraz prawie 12 stopni, choć przez wiatr odczuwamy jakieś 8. Ale spokojnie, za moment słońce ma zdominować krajobraz za oknem, a temperatura w tym najcieplejszym momencie ma dobić dzisiaj do 16 stopni.
3: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy 9:02 i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, prawda? A nawet jeśli, to easy, jest środa, dobrze, że wstaliśmy, prawda? Doceniamy. Wy słuchacie najlepszego radia Kiss FM. Only drops and bangers, too hot to skip i tym podobne historie. A ja na tę godzinę mam przygotowane samiusieńkie bangery. Jak ja się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. A już teraz numer, który znam na pamięć. Manifest dziewczęcości, Tyla i Dutker. Yeah!

0: Jimmy Miller w Radiu Kiss FM. A jeżeli jeszcze nie słyszeliście o Girls of Warsaw, no to internet już zaczął robić z tego niezły temat. W show występuje Andziak z Ola Nowak, Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik. No i słuchajcie, po premierze zaczęli widzowie mocno komentować relacje między dziewczynami, a szczególnie sporo uwagi dostały Andziak i Ola Nowak. No i internaciu zaczęli nazywać je nawet wrednymi dziewczynami z Warszawy. Pojawiły się też komentarze dotyczące sytuacji Jessica Mercedes i tego, jak dziewczyny dogadywały się przed kamerami. Sama Ola później tłumaczyła swoje zachowanie i mówiła, że nie miała złych intencji. Czyli klasycznie reality show miało pokazać życie influencerek, a internet dostał jeszcze bonusowo analizę każdej miny, spojrzenia i oczywiście komentarza. Wiadomo, że komentarze pod tym reality show żyją własnym życiem. Ale dobra, zostawmy te warszawskie dramy, bo teraz czas na prawdziwy banger w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
2: Are you ready for this?
0: All the things she said. Harrison w Radio Kiss FM. Jak ja lubię ten numer, jeżeli wy też, no to zróbcie głośniej.

Mamy 19 minut po 10. No ja już chcę się tańczyć. A gdzie w weekend będziecie mogli potańczyć, to powiem wam już za moment. Także bądźcie czujni. Ale to nie wszystko, bo jeszcze w tej godzinie będą nam tak grać Urzel, Tate McRae czy Zalka. Only Drops and Bangers. Tylko w Radio Kiss FM. Radio

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: Na zegarach już prawie 9:26, a ja wam chcę zapowiedzieć pewien konkurs, tylko cicho, bo rozpocznie się po 14:00 na pełnej udarki i Nikodema, ale może chcielibyście sobie pójść w weekend do nieba, bo ja tak bardzo chętnie i mamy taką możliwość. Tak, tak, tak, rozdajemy wam po południu wejściówki do warszawskiego klubu Niebo na imprezę z okazji zakończenia lata, a na niej wasi ulubieni DJ-e i DJ-ki. Zresztą sami zobaczcie, a dla niecierpliwych konkurs na naszych socialach już jest. Z każdej strony nagrody, no proszę korzystać.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Radio Kiss FM, jak to buja, jest 34 minuty po 9 i wiem, że czekacie na horoskop, a ja sprawdziłam, w Polsce najwięcej osób jest spod znaku panna, więc dzisiaj dla większości z was będzie horoskop jeszcze w tej godzinie, fajnie co? Fajnie!
1: Radio Kiss FM, to trenduje!

No jestem bardzo ciekawa, czy wy to moje śpiewanie lubicie, ale wiem jedno, lubicie horoskopy panny, zróbcie głośniej. Dzisiaj odpuśćcie analizowanie wszystkiego po 5 razy. Nie każda wiadomość ma drugie dno, a nie każda również decyzja musi być idealna w relacjach. Możecie czekać miła niespodzianka, a wieczorem postaw na coś, co naprawdę poprawia ci humor. Więcej luzu, mniej overthinkingu. Ja wam luz na pewno.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjazd z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: to Buja za 11 minut 10. A jeżeli wy macie jakieś wymarzone propozycje muzyczne, dajcie nam znać w DM-ach na Instagramie. Bardzo chętnie puścimy wasze muzyczne marzenia. W końcu jest z wami wasza wróżka Radiuszka. A już teraz będzie numer, który jest prawdziwym trend alert. Do tego dźwięku TikToków powstało chyba najwięcej na świecie. Więc słuchajcie, myślę, że wiecie, o co chodzi, co?
1: Radio Kiss FM. Trend alert.
0: Trend alert, Livka. Poza tobą nic, Livka. Ja cię po prostu kocham. Tak, powiedziałam to.

0: Ińska pokonała ukraińską tenisistkę Oleksandrę Olijnykową 6-0, 6-1. Awansowała tym samym do ćwierćfinału turnieju w Singapurze.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Blisko 160 ataków na ludzi i 14,5 tysiąca zgłoszeń. Warszawa bierze się za dziki. Sejmik województwa dał zielone światło na odstrzał tych zwierząt w granicach miasta. Jak tłumaczy przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski, to ostateczność, gdy zwierzę zagraża bezpieczeństwu.
3: Mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i na razie przepisy na to nie pozwalają.
2: Z ulicy przed sąd trafi z kolei sprawa z Mysiadła. Drogówka zatrzymała tam 12-latka pędzącego na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec był za młody na taką jazdę, a sam sprzęt nie spełniał technicznych norm. Z kolei w szkolnych stołówkach prawdziwa rewolucja i spore zamieszanie. Od września obowiązuje tam dieta planetarna, a dyrektorzy placówek narzekają na brak przygotowania i konsultacji. Co ląduje na talerzach uczniów? O tym więcej za godzinę. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Warszawy i jest o tej porze nieźle. Wisłostrada i trasa toruńska działają bez zarzutu. Przypomnę, że od jutra, od 22, drogowcy całkowicie odcinają szosę rów na weekend. A póki co na ten moment drogi są wasze szerokości. Moim skromnym zdaniem uważam, że pogoda w stolicy w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni daje nadzieję na to, że będzie naprawdę tak ładnie i nie tylko dzisiaj, ale najlepiej do zimy, aż słońca niech nam nie zabraknie. Na termometrach mamy już 13 stopni. Wiatr niestety nie przestaje cały czas dawać o sobie znać.
4: Już 3 minuty po 10, a to oznacza, że słyszymy się dziś przez ostatnią godzinę, ale easy, po 14 Daria i Niko rozgrzeją was nowymi bangerami i ploteczkami. Jednak dopóki 11 nie minie, powitamy razem ten poranek do końca. Wypijemy wspólnie kawkę, poprotkujemy i wszystko będzie G. Obiecuję, macie dobre humory, to cudownie. A ci, którzy gdzieś się zgubili, bez obaw, ogarnę to tak, że będzie naprawdę drops and bangers.

0: Malcolm Totti Earrings w Radiu Kiss FM, a mam kolejną ploteczkę. Karolina Pisarek i Roger Salla już niedługo zostaną rodzicami. A teraz Roger opowiedział już trochę więcej o tym, jak wyglądały ostatnie miesiące ich małżeństwa. Przyznał, że trochę obawiał się tego czasu, bo do pojawienia się dziecka to jednak ogromna zmiana dla związku. Para wcześniej mówiła też o swoich staraniach o dziecko, o tym, że presja z zewnątrz wcale im nie pomagała. Dzisiaj już wiadomo, że spodziewają się córeczki, więc wielki moment coraz bliżej. No z pewnością Karolina zaraz szczęśliwie opuści program Twoje 9 miesięcy i dołączy do naszego ulubionego programu Twoje 10 tysięcy nieprzespanych nocy. I to jest jakby okej. Życzymy powodzenia, będzie super!
1: Yeah. Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: No, ten numer jest absolutnym trendem. Na TikToku mam go wszędzie. Jeżeli wy nie macie, no to spokojnie, jeszcze was dopadnie.

prawdziwy sztos. Ale słuchajcie, przed nami same takie sztosy. Co powiecie na Miley Cyrus, Tame Impale czy Tyle? Powiem wam więcej. Myślę, że mam jeszcze jeden news o Natalii Magical, który ma potencjał i to naprawdę.

0: Radio Kiss FM.
1: 27 minut po 10 i Natalia Magical zachwyca się suplementami na potencję. Słuchajcie, Natalia z ogromnym zainteresowaniem odpakowała suplementy, wśród których była ashwagandha, i zaczęła czytać, na co ona działa. Na etykiecie znalazła info, że te suple są idealne na potencję i, jak sama stwierdziła, są idealne, no bo skoro wspierają potencję, jest to jednoznaczne z tym, że wydobywają z człowieka absolutny potencjał. No panowie, ashwagandha ma zatem podwójne działanie, a skutek uboczny w postaci potencji może mieć podwójny skutek.
0: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: zegarach 37 minut po 10, a ja nadal żyję dramą czekoladową, o której wam wczoraj mówiłam, gdzie chłopak Faustyny wypomniał dziewczynie, że nie może zjeść czekolady, bo nie była tego dnia na pilatesie. No no comment! No ale Faustynka wreszcie zabrała głos w tej sprawie i na razie nie chce się chwalić, chce sobie na chwilę odejść z internetu i poukładać wszystko to, co ma w głowie. Ale ja mam inny pomysł. Fausti, no w końcu po coś tą piosenkę napisałaś, tak?
1: I mówię pa, pa, pa. Dziś tańczę sama. Dziękuję, pa, pa, pa. Dobrze było cię znać.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Minęła w Radio Kiss FM. Za 6 minut już 11, jak ten czas nam szybko minął. No i słuchajcie, jak na tą porę dnia przystało czas na wyczekany suchar od waszej ulubionej prowadzącej Julii Wasilewskiej. Słuchajcie, kiedy warszawiak ma rację? No i wiem, że przychodzi wam na myśl odpowiedź nigdy, ale jeszcze raz zadam pytanie. Kiedy warszawiak ma rację? Ma zawsze!
1: Ej, wiesz, że na naszym Insta możesz zdecydować, co puścimy na antenie? Gramy, nie oceniamy.

0: Nie, wybitnie dzisiaj z wami i widzimy się o 7:00 już jutro. Wstajemy!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 11:00. CBA zatrzymało Piotra M. i Annę P. To w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani mają trafić dziś do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Rosyjski samolot został wczoraj przechwycony około 40 km od polskiego wybrzeża. To IU-20. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Zysk z podniesienia podatku miałby zasilić budżet NFZ-u. Fundusz zyskałby 1 400 000 000 złotych w ciągu najbliższych 2 lat. Poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Już w kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiedział, że nie

0: wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem byłyby świetne.
1: Choć w wielu szkołach nowy jadłospis przeszedł bez echa, to są i takie, jak ursynowska podstawówka, gdzie ze szkolnych obiadów zrezygnowało około 400 uczniów. Po niedzielnym obiedzie warto wyskoczyć na spacer. W Parku Praskim wraca akcja Adoptuj Warszawiaka. Między 11 a 15 wolontariusze z Palucha pomogą wam poznać schroniskowe zwierzęta. Na stoisku za darmo zaczipujecie też własnego psa. Pogodowa sytuacja nad stolicą wreszcie zaczyna się klarować i po szarym poranku mamy na niebie coraz więcej słońca. Termometry w Warszawie pokazują obecnie równe 14 stopni, choć silniejsze podmuchy wiatru sprawiają, że odczuwamy niewiele ponad 11. W drugiej połowie dnia pogoda znowu nieco zmieni plany. Między 13 a 14 niebo nad miastem mocniej przykryją chmury, ale spokojnie słońce znowu ma się pokazać około godziny 15.

dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 12. Dania, Grenlandia i USA podpisały porozumienie. Dotyczy bezpieczeństwa Grenlandii. Donald Trump powiedział, że to będzie fantastyczna relacja. Stopa bezrobocia bez zmian. W sierpniu wyniosła 5,8%. Tyle samo według GUS-u było w lipcu. Teraz Norwegia i gigantyczny obryw lodowca. To w najwyższym w tym kraju masywie górskim Jotunheimen. Jedną z przyczyn jest globalne ocieplenie. Na wypoczynek tego lata wyjechało 2/3 wszystkich Polaków. W kraju wybieraliśmy zazwyczaj Bałtyk albo Tatry. Za granicą najczęściej podróżowaliśmy do Egiptu, Grecji albo Turcji. Wypoczywając w Polsce najczęściej radzimy sobie sami i podróżujemy samochodem lub pociągiem. Przy wyjazdach za granicę korzystamy niemal zawsze z samolotów i pomocy biur podróży. 82% Polaków wybiera all inclusive jako sposób wypoczynku.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. 3 miesiące z nocną prohibicją w Warszawie za nami. Na Pradze Północy, gdzie zakaz obowiązuje już od roku, widać wyraźną poprawę.
3: W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji Straży Miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu.
2: Mówi Julian Rembelski, rzecznik dzielnicy. Zamiast

Zbliżamy się do najcieplejszego momentu tej środy. W okolicach godziny 14 dobijemy do 16 stopni. Ciśnienie mamy w bardzo dobrej formie. Dzisiaj już nie powinno padać, ale na jutro szykujcie parasole.

0: końcu trzęśli bez wstydu. Trochę płynu, do tego trochę dymu. A się zgubisz, starły głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć, jest 13. Są tańsze bilety w PKP Intercity. Od dziś do piątku obowiązuje obniżka o 35%. To z okazji 25. urodzin przewoźnika. Coraz więcej Polaków pracuje na umowy o dzieło. Jak wynika z danych ZUS-u, najwięcej takich osób jest na Mazowszu. To najczęściej umowy na maksymalnie 9 dni. Na 10 tysięcy osób zgłoszono ponad 6 tysięcy umów o dzieło. To niemal 9 razy więcej niż w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie jest ich najmniej. Zagrożenie lawinowe w Tatrach. Ogłoszono je po raz pierwszy w tym sezonie. Powodem są świeże opady śniegu. Od AI w samochodach Polacy oczekują przede wszystkim wsparcia w codziennej jeździe. Pokazuje to badanie Santander Consumer Multirent. 28% badanych z kolei nie chce korzystać ze sztucznej inteligencji podczas jazdy.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 14. CBA bada sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Służby biorą pod uwagę zarówno głupi wybryk, jak i akt dywersji. Policja zbiera ślady i przesłuchuje świadków. Mniej kandydatów na fotel prezydenta Krakowa. Z wyścigu wycofał się jeden z inicjatorów referendum odwoławczego, Jan Hoffman. Przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. Nietypowa atrakcja turystyczna w Estonii. To bałtycka linia obrony i umocnienia na granicy. Turyści chcą to zobaczyć na własne oczy. Na Alasce wybierany jest najgrubszy niedźwiedź. Chodzi o takiego, który najbardziej przytył przed zimową hibernacją. Głosowanie potrwa w internecie przez tydzień.
2: Na zegarach 14 w kalendarzu środa, a przed mikrofonami Daria Kulej
3: i Nikodem Formella. I nie zapomnijmy, że dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni, a oznacza to też, że to nasza pierwsza jesień w Radiu Kiss FM.
2: Będzie cudownie, bo trochę sobie o tej jesieni pogadamy, więc będzie się tego naprawdę sporo. Sporo się u nas będzie działo.
3: Będzie się sporo działo, gramy same najlepsze dropy i bangery, także co? Lecimy z tym na pełnej.
2: Let's go! No i chyba nie można lepiej rozpocząć środy i godziny 14, czyli popołudnia.
3: Tak, i pierwszego dnia jesieni wjeżdża Tame Impala, Loser, na pełnej w Radiu Kiss FM.

0: bardzo jesienny. Wyobraź sobie, że idziesz furą, spadają mi
1: właśnie
0: drzew.
1: Właśnie tam jestem, kiedy go słucham.
0: Ale zmieniamy trochę teraz tory, bo Make America Great Again. I seria, my tego byśmy w życiu nie mogli się do tego przyzwyczaić. Przeciętny pracownik sektora prywatnego dostaje rocznie zaledwie około 10 dni płatnego urlopu, a w Polsce ta liczba tak standardowo wynosi 26 dni.
1: Albo oni mają cały rok chill w pracy i nie są zmęczeni, albo wybierają dziwnych ludzi na stanowisko prezydenta. W przypadku Ameryki wydaje mi się, że obie te opowiedzi będą poprawne.

0: One Day in PL, bo zmienił swoją nazwę. To już nie jest One Day in Poland, tylko One Day in PL. A Sobel tak ostatnio trochę coś kombinuje, bo widziałeś, ostatnio dodał napis, że to nie tak jak myślisz, później dodał zdjęcie z filmu Seks Misja, gdzie tam kobieta mnie bije, a wczoraj dodał, sami to sobie robicie, no bo każdy spekuluje, że on w końcu coś wyda, jakąś płytę. No masakra, Sobel, czekamy na coś.
1: No czekamy na jakąś płytę.
0: Czy to, ale dobra, napisał, sami to sobie robicie i mi się to tylko kojarzy z jedną osobą.
2: Aha, właśnie tak, człowieku.
1: Wow, okej, czy to jest jakaś zapowiedź nowego kolabo Kłebo x Sobel? Dobra, my sami sobie to robimy. Pozdro z Choroszczy.
3: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę powiemy wam o dość głośnym wysalichu. I tak, może zejdziemy na ziemię, chociaż niekoniecznie w ich przypadku akurat.

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. Teraz Bianka i Filip Heiser sobie troszkę coś tam podcastują, rozmawiają i ona przed pierwszą randką nie wiedziała, czym on się w ogóle zajmuje. O tym powiedziała, że tam wcześniej coś tam rozmawiała z przyjaciółką, opowiada jej o całej sytuacji, idzie na randkę i w ogóle, no i finalnie ona w ogóle go przed tą randką nie znała.
1: No ale w sumie nie ma co się dziwić. W końcu, gdy on zaczynał swoją karierę, to jej jeszcze na świecie nie było, a możliwe, że nawet jeszcze nie była planowana.
2: Radio Kiss FM.
1: Ale za to zaplanowali fajne weselicho i bawili się, tańczyli do fajnych bangerów. I teraz my zostaniemy w takim klimacie weselnym. Bo tutaj też można pokręcić tyłeczkę.

0: The Things She Said w Radiu Kiss FM. A teraz słuchajcie to, co my wam chcemy powiedzieć, bo to są najważniejsze informacje.
1: All the things we're gonna tell you. Wbijajcie na nasze sociale i są tam zarąbiste rolki i storki. Na przykład Renę był w poniedziałek na Kiss Rapie i przeczytaliśmy mu komentarze z jego sociali, a Julka, nasza śpiewająca prowadząca, dzisiaj tańczyła rano The Talking Body w studiu. Musicie to zobaczyć.
0: Plus na naszych socialach zdradzamy wam wiele rzeczy, to co będzie na antenie, więc koniecznie musicie tam być.

0: Nasza prowadząca Julia Wasilewska, która prowadzi poranną audycję Kocha, śpiewa go bezbłędnie, bez żadnych wpadek. No ale cóż, jak to w życiu? Wpadki się zdarzają. No i taka wpadka się właśnie zdarzyła pewnej dziennikarce, która wymieniała, kto na nowych wzorach euro może się nam znaleźć. Zamiast Leonardo da Vinci wymieniła Leonardo DiCaprio.
1: O, no dobra, ale no nie ma co się dziwić zresztą. No kto by myślał o jakimś starym da Vinci? Przecież mamy takiego hot Leonardo DiCaprio, jeszcze jak był młody.
0: No, a ty ile masz lat?
1: Cicho, 23.
0: Dobra, to masz jeszcze u niego szansę.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę wbijamy do was z mega ważnym info, które może odmieni wasz weekend albo sprawi, że będziecie mega podjarani.
0: Stay tuned.
2: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. X on

0: Sanach, Cichosza w Radiu Kiss FM, a my teraz nie będziemy cicho, bo mamy mega ważne ogłoszenia, bo mamy dla was konkurs.
1: I już z tym konkursem wbijamy po 15:00, będziecie mogli wygrać wejściówki do klubu Niebo na ten weekend, także stay tuned, bo wjedziemy zaraz do was z pytaniem konkursowym.
0: A dokładniej będą to 4 podwójne wejściówki, także naprawdę warto, zasady będą mega proste, naprawdę, wymyśliliśmy prostą rzecz do zrobienia.
1: Jest całkiem prosta, ale wy skupcie się i słuchajcie nas.
0: A teraz możecie się trochę poruszyć.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. No i to jest naprawdę banger, który wyszedł w czwartek, a cały czas podbija playlisty.
1: No bo my puszczamy tylko dropy i bangery, także chyba wiadomo.
0: Mhm. A co ciekawe, tutaj producentem tego numeru jest PSR, który pracował m.in. z Soblem i stworzył taki numer jak Bandyta, dziary na pół ryja. I dalej już nie mogę śpiewać, bo już tam jest niecenzuralne, ale za to, co jest bardzo cenzuralne, to update.
1: Update Radio Kiss FM i z tym update'em teraz do was wjeżdżamy, także posłuchajcie sobie wygodnie.
0: Co oni tam ciekawego przygotowali? Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w regionie Braniewa, przy granicy z obwodem królewieckim. Był obserwowany przez polskie wojsko. Jest wniosek o areszt dla byłego policjanta w sprawie zonda krypto. Wcześniej usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy. Uważajcie na oszustów i koniecznie ostrzeżcie rodziców i dziadków. Naciągacze podają się za pośredników, którzy oferują załatwienie sprawy w ZUS-ie. Wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu. Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u i na infolinii. To pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Synoptycy mówią, że ma być ciepła. Dziś jeszcze przydadzą się cieplejsze ubrania, bo temperatury są mocno jesienne. Ale niedługo ma zrobić się już dużo cieplej.
1: No siemano kochani, pierwszy dzień astronomicznej jesieni, ale może być ciepło, może być zimno, nieważne jaka będzie temperatura, my ją na pewno podkręcimy. On the mic, Nikodem Formella.
0: I Daria Kulej, temperatura.
1: Dokładnie tak będzie u nas.
0: No ale lepsze jeszcze bangery niż te od Skolima będą u nas leciały, no bo my zawsze dowozimy najlepsze dropy i bangery, także koniecznie z nami bądźcie, bo oprócz tego za chwilkę wlatujemy też z konkursem, więc naprawdę warto słuchać uważnie.

0: Kiss FM Warszawa.
1: I've been fighting.

0: i też najlepsze konkursy. I uwaga, przechodzimy teraz do konkursu. W ten weekend możecie razem z Radiem Kiss FM rozpocząć sezon imprezowy. Mamy dla Was 4 podwójne wejściówki do warszawskiego klubu Niebo. No i jak można wygrać bilety? Zasady są mega proste. Wbijacie na radiokiss.fm i tam klikacie ikonkę WhatsAppa. Nagrywacie tam głosówkę, w której pokazujecie nam, jaki okrzyk wydalibyście z siebie, gdybyście wygrali bilety do Nieba. No i bilety zgarnie osoba, która najbardziej kreatywnie okrzyknie, zrobi okrzyk. Ja na przykład zrobiłabym coś takiego. Jej, mam bilety!
1: Ja bym nagrał coś w stylu, nie wierzę, że taka dziewczyna jest sama w niebie. Niech wyobraźnia i wasza kreatywność was poniesie. Jaki okrzyk wydalibyście z siebie, gdybyście wygrali bilety do Nieba? Radiokiss.fm, tam wbijacie, 4 podwójne bilety na was czekają.
2: Radio Kiss FM.
1: A najbardziej kreatywne głosówki puścimy na antenie. Zaskoczcie nas.

0: były mega proste. Powinniście byli wydać okrzyk, jaki wydalibyście z siebie, gdybyście wygrali bilety do nieba. No i dostaliśmy tutaj głosóweczkę od Piotra, także posłuchajmy jej sobie.
1: Yes!
2: I Piotrek, wysyłamy tobie podwójną wyjściówkę do warszawskiego klubu Nieba!
0: Brawo!
3: Radio Kiss FM.
2: A my mamy jeszcze takie 3 wolne podwójne wejściówki, więc koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm i nagrajcie nam głosówkę, jaki wydalibyście okrzyk, gdybyście wygrali bilety do warszawskiego klubu Niebo. Czekamy na takie najbardziej kreatywne. Zaskoczcie nas.
0: Yes.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM, a nasz konkurs trwa. Zapytaliśmy was, jaki okrzyk wydalibyście z siebie, gdybyście wygrali bilety do nieba, bo rozdajemy wejścióweczki, no i dostaliśmy taką oto głosóweczkę.
1: Od Pawła.
2: Tak, nie, z kim ja zostawię dzieci? Dobra, coś się wymyśli.
0: No coś będziesz musiał wymyślić, bo to ty zgarniesz podwójną wejściówkę do klubu Niebo na ten weekend. Brawo!
1: Paweł, szukaj już opiekunki, po prostu stary idzie na wychodne.
3: Radio Kiss FM. To trenduje.
1: Zaraz usłyszycie, co trenduje, a my dalej przypominamy, że możecie nam wysłać głosówki na radiokiss.fm. Jaki okrzyk wydalibyście, gdybyście dostali bilety do klubu Niebo? Czekamy, zaskoczcie nas. I tak jak obiecałam, numer, który trenduje, Nicole Kidman, Adela. Lubisz ten numer?
0: Ja kocham ten numer, ja mam podobną obsesję jak wszyscy ludzie na socialach do tego, także co, okay. Lecimy z tym.
1: Ja się już buja.

0: Izabella Rossa, ten numer trenduje wszędzie, a teraz bijamy do was z premierą, która jest ultra świeża i u nas już leci na pełnej na słuchawkach od rana.
1: Mowa o Metnerze, to jego czwarty numer. Ziomek jest mega fresh, więc jaramy się poczwórnie.
0: O tak, teledysk jest totalnym sztosem, a numer dropnął dzisiaj, więc co, lecimy. Premierowo Metner, cały blok, wróżymy viral. Drop it, baby. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yeah.

0: słuchacie Radia Kiss FM i trafiliśmy na mega śmieszny filmik, a zresztą sami posłuchajcie.
1: What's the message for the coming generation?
2: Don't come.
3: No i dla tych, co nie kumają, to pytanie brzmi, jaką informację chciałbyś przekazać nadchodzącemu pokoleniu? Nie nadchodźcie. No, nas to mega rozbawiło. Z jednej strony, no, uważamy, że nie jest aż tak źle. Życie może ma swoje ups and downs, ale generalnie jest spoko.
0: Radio Kiss FM. No i za chwilę też będzie spoko, bo sobie pogadamy o tym, co na nas czeka jesienią.

0: przy jesieni.
1: No to dla wszystkich astrojesieniar wjeżdża ważne info. Dziś równo noc jesienna. W okolicy tej daty warto zakończyć współpracę z ludźmi, którzy nie dotrzymują obietnic, a z domu wyrzucić rzeczy przypominające o bolesnej przeszłości.
0: O nie, masz takie rzeczy?
1: Mam. Ja wywalam krótkie spodenki. Boli mnie, że lato dobiega końca, bo dzisiaj zaczynamy season. Ale czemu się na to jaramy? Już niedługo wam opowiemy. Like

0: Loser w Radiu Kiss FM. No i Niko, zgodzisz się ze mną, że każdy, kto nie słucha nas, jest luzerem.
1: Jest luzerem i każdy, kto nie słucha update'u Radia Kiss FM, też jest luzerem, a on już niedługo wjeżdża, także poczekajcie.
0: A teraz sprawdźmy, co jest grane, co się dzieje fajnego w naszym mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Środek tygodnia to idealny moment w bawie na przełamanie rutyny. Zaczynamy od lekkiego kina w warszawskim Heliosie. Możecie sprawdzić polską nowość 100 dni Misja Zeus, komedia akcji, idealnie skrojona pod nasze pokolenie, w której główny bohater zderza się z dorosłością i powrotem do życia u rodziców. A jeśli wieczorem wolicie aktywnie zdzierać gardło, to wbijajcie o 21 na Ząbkowską. W Oparach Absurdu startuje luźne karaoke dla ludzi bez wstydu i muzycznych barier. Słuchajcie, nie trzeba trafiać w swoją tonację, a można zaszaleć z mikrofonem. Wjazd nic was nie kosztuje. Na koniec zostawiam mocny alert na nadchodzący piątek. Do stolicy przyjeżdża królowa techno, czyli Charlotte De White. Zagra w zupełnie nowym miejscu, w przestrzeni Sektor 6D.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Ceny na stacjach paliw poniżej psychologicznej granicy. Benzynę zatankujemy za 7,99, a diesla za 8,99. Jest na to przestrzeń, bo ceny na giełdach i w hurcie spadły. Nie dajcie się oszustom. Pewien mieszkaniec Mazowsza przez 4 lata inwestował w internecie w kryptowaluty. Gdy chciał wypłacić kasę, stracił dostęp do konta i w efekcie około 60 tysięcy złotych. Chciał zaimponować koleżankom, więc ukradł samochód wart 180 tysięcy złotych. To historia złodzi. Wpadł w ręce policji i grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Projekty przepisów chroniących przed AI miała przygotować sztuczna inteligencja. To w Norwegii. Co trzeci projekt poselski w tamtejszym parlamencie zawiera tekst wygenerowany przez AI.
1: Słuchacie Radia Kiss FM, jest środa, pełna swoboda i życzymy wam zatem pełnego chillu, jeżeli jeszcze jesteście dzisiaj w robocie.
0: My wam będziemy towarzyszyli przy najlepszych dźwiękach, przy najlepszych dropach i bangerach, a przy okazji pogadamy trochę o tym, co się dzieje w sieci, w internecie, jakie

0: dobrze ruszam. A jak mówimy o ruszaniu, no to teraz jest w sumie idealna pora na spacery, dlatego że uwaga, rozpoczął się sezon. Dokładnie, mamy jesień, więc jeszcze kilka dni i będzie trochę zimno, więc to jest akurat minus, ale wracają też temperatury takie, że będzie wysoko i będzie można śpiewać temperatura.
1: Ja niedawno mówiłem, że już wywalam krótkie spodenki, ale zmieniam zdanie, shorty zostają, ale pewnie nie na długo, więc zaraz o najlepszych jesieniarskich trendach wam opowiemy.

0: Może też chciałbym potrafić tak śpiewać Slater Dance w Radiu Kiss FM, a my wbijamy do was z najlepszymi jesieniarskimi trendami. No to co musicie zrobić tej jesieni? Upiec chlebek bananowy. Scroll po najlepszy... O, dziękuję za podkład, proszę. Od razu lepiej. Do tego scroll po najlepszych kawiarniach i obwi musi wlecieć pumpkin spice latte. No i pojedźcie sobie jeszcze na farmę dyniową.
1: Ale najważniejsza rzecz jest taka, że trzeba słuchać Radio Kiss FM, bo to taka nasza pierwsza wspólna jesień.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę powiemy wam mega ważne info, czyli jak to Nikodem powiedział...
0: V-I-I.
1: Very important information. Dla tych, którzy nie potrafią sobie wyobrazić... No

0: Radio Kiss FM, dropy i bęgery. A oprócz dropów i bęgerów mamy świetne informacje, które są na naszym Instagramie.
1: Koniecznie tam wbijajcie, dlatego że Taylor Swift zapowiada The Life of a Showgirl, The Encore, czyli rozszerzenie tego albumu, ale szczegóły na naszym Insta, więc koniecznie tam szybko wbijajcie.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.
3: Jeżeli ja dam ci więcej, nie ma.
0: No a teraz wjeżdżamy z takim bangerem. O co chodzi, Oki, Lolek?
1: Więcej nieba, lecimy.

0: Nic, Liwka, poza tobą nic w Radiu Kiss FM, a ja przychodzę z fun faktem, bo widziałem go już wszędzie. Jeżeli zaczniecie oglądać Gilmore Girls dzisiaj i będziecie oglądać 4 odcinki tygodniowo, podobno wtedy czuć, że jesień to jesień, święta to święta i tak dalej. Akcja idzie w parze z porami roku.
1: No dobra, a praca to dalej praca?
0: Tak, to niestety również idzie w parze, ale na razie zapomnijmy o pracy. Wyobraź sobie, że jesteś na polu, na którym jest pełno słoneczników i możesz się zrelaksować. Lato jest w pełni.
1: Niby dzisiaj pierwszy dzień wiosny, a ja słyszę...
0: Jesieni, kochana.
1: A, tak!
0: Ale dobrze, że się rozmarzyłaś słusznie, tytułowo.
1: Sunflower, Post Malone. W Radiu Kiss FM, zróbcie głośniej.

0: Influencer Frankie LaPena zawalczył w klatce z robotem. Reklamowano to wydarzenie jako człowiek versus Terminator. Już się boję. Robot był sterowany przez człowieka, no ale wyglądało to mega creepy.
1: Okej, ale kto wygrał? Wiadomo coś?
0: Nic nie wiadomo. Pewnie ten robot to wygrał. No i tak to już będzie, kochani. Ja wolę życie w teraźniejszości, nie przyszłości. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
1: Wy zostańcie z nami, bo za chwilę zrobi się tak romantycznie i obniżymy nasze głosy i powiemy wam, co się fajnego dzieje w przyrodzie.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i za chwilkę zrobi się odrobinę romantycznie.
1: Każdy chyba czekał na zmianę podkładu. Kochani, ważne info. Mamy taką parę kapibar, Rodney i Luna, które w tym roku w maju powitały na świecie dziecko. Małą taką słodką kapibarkę.
0: I tak to się właśnie te romanse w Edynburgu kręcą nowo upieczonym rodzicom. Życzymy wszystkiego najlepszego.
1: I spokojnie, może na świecie pojawi się jeszcze jedno dziecko, bo oni coś tam, wiesz, między sobą dalej działają.
2: Radio Kiss FM.
1: A my za chwilę również podziałamy i powiemy wam, na co koniecznie musicie zwrócić uwagę.
0: Ale najpierw wrzucaj ten banger.
3: Step

0: Love Me Not w radiu Kiss FM.
1: Love Me, yes! A wiesz, co ja jeszcze kocham? Zgadnij, co jeszcze kocham.
0: Kochasz na pewno jedzenie.
1: Yes.
0: Kochasz kawę, herbatę.
1: Kocham. Może być.
0: I mnie.
1: I update radia Kiss FM, który wbije już niedługo.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słyszałam, że niektórzy z was jakimś cudem jeszcze nie dotarli na nową Odyseję w reżyserii Nolana, więc najwyższy czas to zmienić. Dzisiaj o 20 w warszawskim Heliosie macie na to okazję. 3 godziny widowiska, ale serio, uwierzcie mi, nie będziecie się nudzić i nie będziecie czuć w ogóle, że to jest 3 godziny. A na przykład w sobotę możecie wybrać się na sentymentalne impro w Domu Kultury Zacisza na Targówku. Ekipa Frajda zagra komedię improwizowaną Kiedyś to było. Całość opiera się wyłącznie na waszych wspomnieniach z dzieciństwa. Od upadków strzepaka po pierwsze niezręczne pocałunki. A skoro już mowa o sobocie, to na nocny finał zostawiamy wam tu pytanie. Na Smolnej zagra sam Paganini.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć, jest 17. Fałszywe reklamy na Facebooku mogły zawyżać rachunki za telefon. Wynika z analizy CERT Polska. Opłata mogła zostać doliczona do rachunku. Ogrzewanie tej zimy znów będzie drogie. Tak prognozuje polski alarm smogowy. Najtańsza jest pompa ciepła. W zależności od rodzaju, roczny koszt ogrzewania to od niecałych 5 do ponad 7 tysięcy złotych. Biegacze z całego świata wystartują w maratonie warszawskim. Impreza będzie rekordowa, bo zapisało się niemal 14 tysięcy osób. Każdy, kto ukończy bieg, otrzyma medal. W towarzyszącym biegu na 10 kilometrów weźmie udział Robert Korzeniowski. Z klejnotów wartych ponad 1 000 000 euro tłumaczy się były premier Hiszpanii. Jest podejrzany o korupcję. Wyjaśnił, że klejnoty podarował mu saudyjski monarcha w geście uprzejmości.
0: Chwila po 17 na zegarach. Mam nadzieję, że wy już jesteście po obiadku. My jeszcze nie, co prawda, ale już z kawką naszykowaną na tę godzinę.
1: Nie mieliśmy czasu zjeść obiadu. Cały czas gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery i ilość czasu, jaka jest pochłaniana przez szukanie ploteczek, no zajmuje nam zbyt dużo po prostu.
0: Ale dzięki temu macie same wyselekcjonowane najlepsze ploteczki. Radio. Teraz Ray w Radiu Kiss FM i Daria Kulej
1: i Nikodem Formella.
0: I będzie fajnie, bądźcie z nami.

0: Shalom, back to yours w Radio Kiss FM. A ja mam dla was ważne info od ramię na nowojorskim tygodniu mowy. Get ready. Aktywiści na rzecz zwierząt wbili na jeden z wybiegów, protestując przeciwko sprzedaży futer. A prezes Rady Projektantów Mody Ameryki powalił jedną z protestujących na ziemię. No niestety facet już stracił pracę, więc już go więcej nie zobaczymy w tym środowisku.
1: O nie, ale dramy są ogromne.
0: No strasznie, co nie? Także, no wiesz, no i co? It's 2010 again. Pamiętajcie, jak wraca moda na Olsenki, to wracają i dramy na wybiegach, a będzie pewnie ich jeszcze sporo.

0: Rosal, ja tylko kochaj mnie w Radiu Kiss FM. Ja też kocham, bo siedzi tutaj z nami razem Julka od naszych sociali.
1: Siemana.
0: I właśnie pięknie śpiewałaś, ale my nie o śpiewaniu, bo o tym, co się dzieje fajnego na naszych socialach.
2: A no tak, tam zdradziliśmy, że będzie jeszcze jedna nowość muzyczna po 18:00. Pierwsze osoby z Instagrama wiedzą, więc...
1: Więc musicie nas słuchać koniecznie, wbijajcie na naszego Instagrama, tam wbijajcie nam follow i słuchajcie Radio Kiss FM.
2: Followujcie Radio Kiss FM.
3: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę pogadamy o artystce, którą w sumie kojarzycie z Titanica, ale o tym więcej już za chwilę.
3: To jest radio.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. Po 6 latach przerwy Celine Dion wraca na pełnej. Ostatnio rozpoczęła się jej paryska trasa koncertowa i przy pierwszym numerze zrobiło się, no, dosyć emocjonalnie, a to wszystko w parze z piękną, czarną suknią.
1: No, no ona jest ikoną. Celine, kochamy cię i kochamy, mamy nadzieję, że będziesz śpiewała tylko swoje hity, a nie na przykład takie jakieś podrabiane. You can feel something inside me, say I really don't think it's strong enough.

0: Numer na maksa teraz trenduje, no i trenduje też event, który będzie w klubie Niebo w Warszawie w najbliższy weekend, na który wciąż mamy dwie podwójne wejściówki do rozdania.
1: Wy możecie tam być razem z nami, zasady są mega proste, wbijacie na radiokiss.fm, tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i nagrywacie nam głosówkę o treści, jaki okrzyk wydalibyście z siebie, gdybyście wygrali bilety do Nieba. Mega proste.
0: Niebo, na przykład taki. Wbijacie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa, jaki okrzyk byście wydali, gdybyście dostali bilet do Nieba. Czekamy.
1: A teraz wlatujemy z totalnym bęgerem, który cały czas się utrzymuje na topce.
0: To tutaj okrzyk, kocham cię MJ Deli.
1: Ten numer. Jak ty to robisz? Wow!

0: Słuchacie Radia Kiss FM. Słuchaj, z czym kojarzy ci się jesień rok temu i w tym roku?
1: Mi się chyba najbardziej kojarzy z Pumpkin Spice Latte, bo nie byłam fanką w tamtym roku, a w tym roku już jestem ogromną fanką.
0: Dla mnie na przykład ten rok, no obwój z dropami i bangerami, bo to nasza pierwsza jesień w Radiu Kiss FM, a tych bangerów mamy jeszcze na dziś sporo. Będzie Karol G, będzie David Guetta, będzie Tame Impala, naprawdę będzie się działo.
2: Radio Kiss FM. Autopromocja.
3: Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
4: No nie wiem.
3: Dobra.

0: Baby Wow w Radiu Kiss FM i wy też zrobicie wow, i to takie porządne, jak wejdziecie na naszego YouTube'a, bo pojawił się odcinek z Kiss Rap ze Zdunek.
1: Dziewczyny pogadały sobie o...
2: Dziewczyny, przepraszam bardzo,
0: mikrofon.
2: Dziewczyny. Tak, mikrofon. Dziewczyny pogadały sobie o scenie rapowej, o kobietach na niej, a Zdunek powiedziała też parę rzeczy o fagacie. Działo się, oj, działo.
0: Także wbijajcie na naszego YouTube'a Radio Kiss FM, tam nas znajdziecie.

0: prostu albo na dobre zakończenie dnia w pracy, ale jest jeszcze jeden przepis na dobre zakończenie dnia w pracy.
1: O, ja chyba wiem, o czym mówisz, bo jest to nasz update radia Kiss FM, który już wbija.
2: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 17. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio. Spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Drogo na stacjach paliw. Cena diesla w niektórych regionach jest już wyższa niż 9 zł. Według ePetrol.pl najdrożej jest na Dolnym Śląsku. Jak chronić się przed deepfake'ami? Eksperci od cyberbezpieczeństwa mają sposób. Polecają ziewanie, bo algorytmy nie są przyzwyczajone do takich ruchów twarzy. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Od teraz dni będą coraz krótsze, a chłodna i deszczowa aura ma utrzymać się do końca tygodnia, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. W niedzielę jednak nastąpi przełom, zrobi się cieplej i zza chmur wyjrzy więcej słońca.
1: Minuta po 18 na zegarach, a przed mikrofonem Daria Kulej
0: i Nikodem Formella. Siemano, i mamy niezliczone pokłady energii, także z nimi lecimy. Najlepsze dropy, najlepsze bangery, no cali my.
1: Ja sama nie wiem, gdzie my mamy tę energię, naprawdę nie wiem, skąd ją bierzemy, ale to chyba z tych najlepszych dropów i bangerów.
0: I z najlepszych ploteczek, aferek i wszystkich trendów, które tutaj omawiamy, to co? Lecimy na pełnej?

0: Stanach, cichosza na antenie Radia Kiss FM. Zrobiło się mega spokojnie, no ale nie na długo, dlatego że mamy mega mocne info. Jest nowy girls band. Maja Ciesielska, Oliwia Kopiec, Julia Czesak i Monika Kociołek. Lale, wow. Bo tak się nazywa świeżutki girls band. Już podpisały kontrakt z wytwórnią muzyczną.
1: O, no to dziewczyny z girls mają poważną konkurencję. Ale spoko, bo na naszej scenie muzycznej to tam chyba miejsce się znajdzie jeszcze.
0: Okej, okay, a jak obstawiasz, jaki będzie klimat tego zespołu?
1: Mi się wydaje, że to będzie tak. Jedna śpiewa pop, druga rapuje, trzecia super tańczy, a czwarta jeszcze coś tam.
0: Okej, czyli totalnie różnorodnie. Anyways, trzymamy kciuki, laski i mamy nadzieję, że niedługo wbijecie do nas, do naszego studia Radia Kiss FM.

0: City Self Aware w Radiu Kiss FM. I to, że my gramy najlepsze dropy i bangery, to każdy wie i tak dalej, ale może nie każdy wie, że mamy swojego YouTube'a.
1: It's official. Radio Kiss FM ma swój kanał na YouTubie. Wbijajcie tam po dłuższe formy z naszego studia, a na dzień dobry wbił wywiad zeszłotygodniowego Kiss Rap ze Zdunek.
0: O, no laski sobie tam naprawdę fajnie pogadały, także koniecznie musicie to zobaczyć i posłuchać.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę pogadamy trochę o Krakowie i o tym, co się tam dzieje, bo jest lekkie zamieszanie. Mm-hmm.

0: słuchacie Radia Kiss FM. Ty widziałeś, co się dzieje w Krakowie? Co tam
1: Oj,
0: się odwala?
1: Widziałam.
0: Tam się wiecznie coś odwala. Kandydat w krakowskim prezydenckim wyścigu Jan Hoffman zrezygnował ze swojej kandydatury, wyraził swoje poparcie dla Łukasza Gibały, no i miał i tak najmniejsze poparcie ze wszystkich kandydatów, więc może nie aż taka strata.
1: My mamy, cały czas zerkamy na Kraków, co tam się dzieje, ale wy się tym nie przejmujcie, wsłuchajcie się.

0: Agła na pełnej w Radiu Kiss FM. Zrobiło się tutaj letnio, ale hold up. Pierwszy dzień jesieni, dzisiaj. I nie mógł być lepszy, Pumpkin Spice gotowa. Kowbojki są, to lecimy z premierą mordeczki. Na pełnej.
1: Roxy w czerwcu wypuściła dla nas sztos album, a dzisiaj wleciał nowy singiel. No to co, lecimy z tym. Roxy jesień, bez końca. W Radiu Kiss FM. Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: jest w topce i jest wszędzie. Jeżeli chcecie go słuchać cały czas, nie tylko na socialach, to ściągajcie sobie naszą apkę. Tam macie dostęp zawsze do nas, macie nas zawsze w kieszeni. Przekierowanie na WhatsAppa, nasze sociale, także jest to wszystko wypisz, wymaluj w jednym miejscu.
1: Radio Kiss FM.
2: Yes. A za chwilę zrobimy wam porządny update tego, co się przed chwilą wydarzyło.

0: Radia Kiss FM. No i teraz wracamy z update'em siatkówkowym. Niech pałeczkę przejmie ekspert w dziedzinie.
1: Dziękuję bardzo. Otóż jak wiecie, Polska będzie grała w półfinale i już poznaliśmy przed chwilą naszych rywali, zmierzymy się ze Słoweńcami. Ważne, że to jest półfinał, bo my zawsze mamy z nimi klątwę ćwierćfinałową, a to jest półfinał, także co? Polska górą.
0: Orzełki do boju.

0: So Good w Radiu Kiss FM. No i dzisiaj też było So Good.
1: Było really good. Kendrick Lamar, ja go kocham, ale też kocham fakt, że no to jest pierwszy dzień jesieni i był piękny, naprawdę.
0: No to ja mam plan, słuchaj, idziemy, zbieramy liście, zbieramy kasztany, wiesz, robimy takie jesieniarsko trochę, a jutro wbijamy tutaj punktualnie o godzinie 14, no i oczywiście puszczamy najlepsze dropy i bangery.
1: No i to jest plan, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej, do jutra!
1: Siema!

0: Yeah, you know what it is.
1: Jeżeli pojawia się możliwość porozmawiania z Oliwką Brazil, to ja nie pytam po co. Pytam kiedy i za ile. Siemanko, Oliwka.
2: Hejka, cześć słodziaki.
1: Cześć.
2: O, to było dobre, to było dobre. Dobre to było, ja.
1: Tak, bo tutaj się, wiesz, ludzie lubią tak pisać, że o, ile wam zapłacili za wywiad i tak dalej. Widzimy się, ponieważ mamy tutaj naprawdę świetną raperkę i porozmawiamy sobie dzisiaj o rapie.
2: Ja. Yeah.
1: Bo spędziłem wczoraj z tobą cały dzień, tak naprawdę. Nie osobiście, tylko internetowo i przejrzałem sobie wywiady, których teraz zaczęłaś więcej udzielać. Kiedyś tak nie było. I zauważyłem jedną rzecz, że wszyscy z tobą rozmawiają o wszystkim, tylko nie o muzyce.
2: No właśnie, ja też to zauważyłam. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia o co.
1: Ja wiem też, jak ty jesteś otwartą osobą. Poznaliśmy się parę miesięcy temu i jak nie masz problemu z opowiadaniem, z naprawdę ze swoimi wielkimi emocjami i o swoim życiu. I bardzo to szanuję. Zobaczymy, jak nam się potoczy dzisiejsza rozmowa, w którą stronę pójdziemy, ale bardzo bym chciał zrobić właśnie z tobą taką rozmowę, no naprawdę, że pogadamy dzisiaj sobie o rapie dla hip-hopowych głów dzisiaj, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, że Oliwia to nie jest rap, jak to można nazywać rapem, to po tym wywiadzie nikt już tak nie powie.
2: Okej, okay, let's go.
1: Na początku krótka formalność i bardzo bym chciał, żebyśmy to sobie jakoś ustalili, żebyś to wyjaśniła, bo nie wiem, czy to można nazwać transferem, czy to można nazwać zmianą drużyny, ale dla mnie jest dosyć niejasna sytuacja teraz twoja na linii tu wydawca, tu management, tu publishing. Jakbyś mogła wytłumaczyć, jak to wygląda, bo tak, tu w Warnerze wychodzą numery, tu mamy promocję przez Bailaela, a tu jest jeszcze publishing z Sony. Tak?
2: No tak.
1: Jak, bo na przykład ostatni twój singiel, no to jest podpisany pod Warnerem, nie pod Bailaela.
2: Tak, wiesz co, ja z Warner Music mam jeszcze kontrakt, który jakby jest na tą płytę, która będzie wychodzić, mam nadzieję, we wrześniu. Więc na razie jestem w Warnerze, managementem jest moim Tamara i Kuba z Bailaela. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować, bo stary, ja od zawsze, nawet jak miałam poprzedniego menadżera, cały czas mówiłam, że Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, że ja chcę mieć Tamarę i cały czas się kłóciłam z tym menadżerem i w końcu po tylu latach znajomości udało się to doklepać, z czego jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. Wiem, że też jest Sony Publishing, to wszystko jest jeszcze takie pogmatwane, ale jeżeli będę chciała jakoś odnieść się do tego, to zrobię sama.
1: Okay.
2: Dajcie mi jeszcze czas. Na razie skupiam się po prostu na płycie, jest super wszystko u mnie, moja drużyna jest zajebista, mega się cieszę, że mam tych ludzi i że mogę pracować z tak w ogóle wspaniałymi i mądrymi ludźmi, bo Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, serio. Ona się nie pierdolę, ona jest najlepsza.
1: No dobra, to podaj przynajmniej 18 argumentów dla tego.
2: 18 argumentów. Ja nawet nie muszę żadnego podawać, ja po prostu o tym wiem, wiesz co chodzi, to jest też takie coś, że ja tak samo z moją muzyką nie muszę kogoś przekonywać, że potrafię rapować, nie muszę udowadniać, jeżeli ktoś to rozumie, to rozumie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, wiesz, jakby mądremu nie musisz tłumaczyć, głupi nie zrozumie i tyle.
1: Naturalną drogą przez to, że teraz to jest Bailaela, tak to powiedzmy, był numer z Leosią. Wy się znacie naprawdę kupę czasu. Ja wczoraj właśnie sobie przeglądając twój pierwszy teledysk, ona przecież była na Big Mami. I to zaowocowało dopiero, znaczy nie, były stonerki, teraz był ten numer i nie myślałyście o czymś więcej, o jakimś większym wspólnym projekcie.
2: Myślałyśmy i mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. Ja Leosię znam tak naprawdę od 2021 i ta znajomość gdzieś tam cały czas była, raz trochę mocniej, raz trochę mniej, ale nigdy w żaden sposób się jakby ja o niej źle nie wypowiadałam i wiem, że ona też w mój sposób nie. To nie jest taka znajomość rapowa, tylko ja czuję się blisko jej rodziny. Ona też ma wspaniałą mamę, którą poznałam, z którą jestem w stałym kontakcie i czasami było tak, że nawet jak z Sarą nie rozmawiałam, to i tak miałam kontakt z jej mamą, więc bardzo się cieszę, że mogę ją mieć obok siebie, jako przyjaciółkę, ziomalkę, nawet siostrę. Ta nasza znajomość bywała momentami trudna, ale nigdy w życiu się nie wyzywałyśmy, nie plułyśmy sobie w twarze, wiesz co chodzi. I tak naprawdę rok temu się spotkałyśmy, jak jechałyśmy na sam festiwal, bo Sara mnie zaprosiła, żebym z nią pojechała na Stany jako gość specjalny i sobie wszystko wytłumaczyłyśmy w twarzy. Mhm. Wszystkie jakieś takie, wiesz, no bolało mnie to, a mnie bolało to. Przyklepałyśmy sobie piątkę i teraz jest super. I też ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że cieszymy się, że to wszystko nas nie poróżniło. Bo w tej branży jest ślisko, wiesz. Pójdziesz na jedną imprezkę, pójdziesz do studia, a ona powiedziała to na ciebie, a ty będziesz z nią trzymać, a Oliwka powiedziała to. I my mówimy, Boże, Sara, jak dobrze, że nas to wszystko nie poróżniło i że cieszę się, że jesteśmy obok siebie w tym wszystkim i możemy na siebie liczyć. Ja przed wydaniem TAF z Sarą zrobiłyśmy jeszcze piosenkę jedną, która miała w ogóle wyjść, ale stwierdziłyśmy, że może to jeszcze nie jest ten czas i zrobiłyśmy piosenkę TAF i mi się naprawdę bardzo dobrze z tą kobietą współpracuje w studiu. Ona jest przezajebistą artystką, że ja z chęcią na nią patrzę i dużo w ogóle się od niej nauczyłam. Nasze chemie są szalone. My poprzednią piosenkę zrobiłyśmy od zera chyba w 2 albo 3 godziny, a TAF to w ogóle, nie wiem, 1,5, góra 2. Że po prostu, wiesz, ona stoi, wbija, ja stoję, wbijam. Trudu. Naprawdę top. Top mi się z nią pracowało i mam nadzieję, że coś zrobimy jeszcze dłuższego.
1: No to chyba możemy powiedzieć, że mamy już taką nawet niedelikatną zapowiedź. No ja czekam na to, bo ja bardzo bym chciał, żeby ta nasza scena kobieca się rozwijała, no bo ostatnio robiliśmy sobie taką gierkę tutaj redakcyjną na TikToku, zgadywankę, jakim raperem, raperką jesteś i jak trzeba odgadnąć raperkę, no to jest tak, że mamy te, no wiesz, 10 najbardziej znanych nazwisk i to jest wtedy dużo łatwiejsza zabawa, a jednak na przykład taki duży projekt, jakim byłaby wasza wspólna płyta czy epka, no to jednak siłą rzeczy pcha do przodu jak najbardziej, kurczę, no całą, no nie chcę powiedzieć podgatunek, tylko po prostu kobiecy rap. No.
2: To prawda.
1: Słuchaj, jak ja powiedziałem, że chcemy pogadać o rapie, to pogadajmy o tym rapie od samego początku. O takich początkach, gdzie słyszałem w jednym z wywiadów, że byłaś nastolatką, siedziałaś na ławce w parku i słuchałaś BDS Eldorado.
2: BDS Białasa Solara, Lil Wayne'a, Young Money, kiedyś w ogóle jeszcze było, tam była Nicki, Drake, Lil Wayne, piękne czasy, Tyga, na takie muzyce się wychowałam.
1: No właśnie, chciałem dopytać, co tam jeszcze było takiego, bo Solar Białas to wiem, Bedi wiemy, tu wiemy jeszcze, że Lil Wayne, co jeszcze mogło, co
2: wtedy? Drake'a bardzo dużo słuchałam, Drake'a, byłam w nim totalnie zakochana i zauroczona, ale też bardzo słuchałam różnych gatunków, bo ja słuchałam jakby, wiesz, wszystkiego na raz i nie wiem, już mówiłam ci na początku, że dla mnie najlepszym artystą na świecie od zawsze i nigdy nie będzie lepszego jest Michael Jackson. Ja totalnie byłam w nim zakochana i to jaką on miał aurę wokół siebie, to jak on śpiewał, jak on czuł muzykę całym swoim ciałem, jak on tańczył, jak ja oglądam jego klipy, oh my goodness. I powiem ci, fun fact, nigdy o tym jeszcze nie mówiłam i to nie jest żart, potraktuj to poważnie. Ja jestem obsesyjnie zakochana w Michaelu Jacksonie. I to nie jest żart. Przysięgam ci. Ja po prostu, dla mnie to jest ideał mężczyzny wizualnie i muzycznie. Moje ziomalki tego nie rozumieją. Tak jak ty robią miny i się pytają mnie, i co, tak ci się podobał z tym, ten nos mu odpadał co chwila, a ja mówię tak, stara, gdybym ja była jego żoną, 10 razy dziennie bym ten nos podnosiła, przyklejała, dawała buziaka i tanecznym krokiem szła do kuchni gotować mu obiad.
1: Właśnie, chciałem dopytać, o którego Michaela chodzi?
2: O każdego. Każdy jego wygląd.
1: A film widziałaś? Ja nie widziałam. Jestem ciekaw jak.
2: Widziałam, mega, polecam ci, żebyś obejrzał. Wow. Byłam w szoku. Wiem, że to syn jego brata chyba grał, albo tam wujka, coś takiego. No, podobieństwo było... Ciężko czasami było rozróżnić. Wszystko się zgadzało. Nie wiem, ile się przygotowywał ten pan do tej roli, ale wow.
1: Jest w ogóle taka ciekawa historia, bo on grał w latach 90. w Warszawie na lotnisku Bemowo.
2: Ja wiem. Bo mojej koleżanki z podstawówki tata był jego ochroniarzem.

0: To były naprawdę ciekawe czasy. Czasami chciałbym
1: gdyby
0: wrócić.
1: Przysięgam ci, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy jakby żyli w tych czasach co on i mogli iść na jego koncert, albo nawet byli na bieżąco, jak on wydawał tą muzykę. To zazdro po prostu mega, bo ja oddałabym teraz wszystko, żeby po prostu zobaczyć jego show. Żeby zobaczyć, jak on się porusza, jak on śpiewa ten wokal, wiesz co, to tego się nie da odwzorować, nigdy nie będzie lepszego artysty, a Aaron Gilfolk, dla mnie nigdy.
0: Okej, a pamiętasz pierwsze wspomnienie z nim? Od czego to się zaczęło?
1: Tak, pamiętam, słuchaj, pamiętam to. Nie pamiętam, jaka to była stacja, myślę, że to było MTV, bo już wtedy, po tym jak puścili chyba Billie Jean na tym MTV, jak on był pierwszym afroamerykańskim artystą, którego puścili. To pamiętam, że leciała piosenka Thriller. Przez to, że ja mam obsesję też na punkcie horrorów, strasznych rzeczy, kryminatorium, to jest to. Ja zobaczyłam ten teledysk i mówię... Ojeju, to jest to. I od tamtej pory już zaczęłam go słuchać i oglądać. Szkoda, że już...
0: A kojarzysz może... To zostawimy przy tym Michaelu, bo to też będzie rapowe. Eminem parodiował go w teledysku.
1: Kojarzę, jakże podpalił głowę. W sensie włosom się
0: podpaliły. Tak, i było właśnie...
1: I blue gasił.
0: Tak.
1: Żałosne.
0: On właśnie chciałem zapytać, jak na to patrzysz.
1: Kurde, ja rozumiem, że nie wszyscy artyści muszą się lubić, szanować, bla, bla, bla, ale wiesz, szydzić z czyjegoś wypadku jest dla mnie czymś obrzydliwym i f***im. I nawet jeżeli ja kogoś nie lubię, a komuś, nie wiem, ktoś by się podpalił na scenie, albo złamał nogę, cokolwiek by się nie wydarzyło, nigdy w życiu nawet by mi w najgorszym scenariuszu nie przyszło, żeby z tego szydzić, żeby to parodować, bo no to jest straszne, stare. Myślę, że spalenie się, podpalenie się jest najgorszym bólem i wiesz, na lata zostają, do końca życia zostają blizny i nie wiem, jak można z tego szydzić i sobie żartować. Myślę, że po prostu on był takim królem, że z tej zazdrości ludzie stwierdzili, aha, spaliły mu się włosy, no to podpalmy kogoś podobnego na klipie i potem niech ugasi to w toalecie. No,
0: tak,
1: żałosne.
0: Eminem miał tak, że parodiował te gwiazdy w zasadzie od samego początku, no nie? To było chyba w kawałku Just Lose It, to już był tak mniej więcej 2004 rok, chyba płyta Encore, więc już troszkę tam, więc już po tych kilku latach, po tym jego największym boomie, po chyba 2-3 lata po The Eminem Show, ale też jest świetna historia i też zarzucę anegdotką, że później po czasie Michael Jackson wykupił katalog Eminema i zarabiał na jego muzyce.
1: Słyszałam. To jest swag. No i ktoś mi powie, że on nie jest po prostu królem, to jest taki swag i ja po prostu mam takie coś z tym Michaelem, że ta jego aura, ja nie umiem ci tego opisać po prostu, jego aura, to jaki on miał w ogóle głos, jak on mówił, jak on się uśmiechał, on był taki słodziak, że ojeju, czytałam ostatnio, że jego żona pierwsza, w ogóle jego pierwsza żona była córką Elvisa Presleya, wiesz o tym?
0: Nie miałem pojęcia.
1: Yeah, to była jego córka, skumaj w ogóle dziewczynę, tata Elvis Presley, mąż Michael Jackson, może być w ogóle lepiej, nie wiem.
0: Słuchaj, ja to totalnie rozumiem i totalnie to szanuję. Też się kochałem
1: bardzo
0: w Hermionie Granger. No.
1: Okej.
0: Więc wiesz, myślę, okay, że...
1: Cieszę się, że mnie rozumiesz.
0: Myślę, że ja nie jeden. Chyba z Frostim o tym rozmawiałem, bo on jest w ogóle takim turbofanem Harry'ego Pottera, że ma na nodze mapę Hundsfotów wytatuowaną, opowiadał u nas na wywiadzie. Pierwsze wspomnienie z Michaelem mamy. To jakie masz pierwsze wspomnienie hip-hopowe, rapowe?
1: Myślę, że to będzie jakaś piosenka Nicki Minaj typu Super Bass.
0: Mm-hmm. I to coś... też teledysk widziałaś w telewizji?
1: Tak, bo ja pamiętam, że ja nie miałam w domu kablówki. MTV, moja ciocia miała na Radzyminie i zawsze do niej jeździłam i po 23 były takie zakazane teledyski z czerwonym kluczem, których ja nie mogłam oglądać, ale ja zawsze siedziałam i oglądałam i pamiętam, że to chyba była Nicki Minaj Super Bass, coś takiego. To jest jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, kiedy chyba zobaczyłam, że kobieta rapuje. Że jakoś tak to pamiętam. Mogę się mylić, mogło być 1000 rzeczy wcześniej, ale to jest moja pierwsza teraz taka myśl. Zakochałam się w tym teledysku, bo ona miała kolorową perukę, potem ta peruka świeciła w ciemności. Ona też miała, wiesz, była wąska w talii, miała duże pośladki, miała duże piersi, miała piękne białe zęby, miała crazy rzęsy. I ja miałam takie, kto to jest? Czy ona jest królową? Wiesz co, to było takie moje pierwsze wspomnienie i ja uważam, że Nicki Minaj do tej pory jest królową rapu. Jest bardzo dużo super raperek, takich jak Cardi, Doja, Sexy, Icy, ale myślę, że Nicki jest królową, ona jest matką, moim zdaniem.
0: Nadal?
1: Tak, nadal, że jakby to się nie zmienia, że ona może już nie

0: nigdy w życiu nie wydać żadnej piosenki. Ja wiem, że ona robi jakieś krzywe, dziwne ruchy, ale ja mówię teraz o muzyce, nie o sobie. Myślę, że ona muzycznie jest królową rapu i wszystkie kobiety, które teraz rapują, to Niki tak, nie wiem, to Flow miała 10 lat temu. Mhm. Wiesz, w ten sposób wymowy miała 10 lat temu. I to jej takie... Ona to 10 lat temu robiła, co najmniej.
1: To ja znowu zarzucę anegdotką. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam serdecznie przesłuchać. Na płycie Kanye Westa My Beautiful Dark Twisted Fantasy jest numer, na którym jest między innymi Jay-Z. Mówię o numerze Monsters.
0: Tak,
1: I ona ta wszystkich z tego kawałka zjada. Ona bo, niesamowita jest.
0: Bo jest królową rapu. Ona rapuje lepiej niż mężczyźni. To jest szalone. Kobieta rapuje lepiej niż mężczyźni, ale...
1: Ale o tobie też tak można powiedzieć, hej.
0: Oh yeah, thank you.
1: Bardzo proszę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to też się często pojawia w opiniach takich w internecie. No to nie jestem odosobniony. To myślę, że ty, myślę, że ty też to dobrze o tym wiesz.
0: Ja nie czytam opinii w internecie.
1: Już nie.
0: Że ja jestem za stara, ja mam 25 lat. To ja mam się przejmować kimś, kogo ja nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Ja nigdy twarzą hejtów nie dostałam. Tylko raz w życiu na koncercie w Białymstoku, co powiedziałam, mordo, ty się projesz, a ty stoisz pod sceną z podrułą J-Shocka. Raz w życiu miałam 19 lat, to był chyba mój drugi koncert w życiu. Raz w życiu. I nawet gdybym nie odpowiedziała, to nikt by nie wiedział, że takie coś się wydarzyło, bo to był jeden cwania, który stał i coś krzyknął. To nie tak, że tłum siedział. Tylko cwania ktoś krzyknął, dlatego że w poprzedniej piosence do niego zaśpiewałam 6 sekund, i pokazałam na niego i on się wkupił, on chciał odbić piłeczkę. No niestety słabo mu to wyszło, potem został zgazowany i wypłacony z klubu. Ja mówię, zostaw już tego chłopa biednego, dajcie mu spokój.
1: Jeszcze byście zrobili Zieloną Górę, Volume 2, bez sensu. Chcemy w ten hejt wjeżdżać, czy sobie odpuszczamy?
0: Kurde, myślę, że ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, są ludzie, którzy mnie kochają i płaczą, jak mnie widzą, i są ludzie, którzy po prostu pewnie się na mnie krzywo spojrzą i taki jest świat. Nie ma osoby popularnej, influencera, piosenkarza, artystki, których po prostu wszyscy, oprócz może Michaela Jacksona, nie wiem, ale wiesz, każdy, kto stworzy cokolwiek w internecie, ma hejt. I to jest normalne i myślę, że ty nawet robiąc wywiady też masz jakieś czasami nieprzyjemne komentarze i wszędzie gdzie to jest. No, ja też jestem taka, że stary, ja mogę nawet, nie wiem, uratować Afrykę przed głodem albo przed strasznymi chorobami kiedyś w przyszłości, a ludzie i tak mi coś zarzucą, że coś tam było nie tak, coś tam było nie tak. Wiesz co, dziś? Aaron Giewo, odejdźcie do mnie.
1: To jest niesamowite, bo ty dobrze to ujęłaś właśnie, że to jest w internecie.
0: Powiedziałeś,
1: że ja na przykład robiąc wywiady na pewno mam komentarze i wiesz, działam w internecie już dobrych kilka lat. I miałem też tak, że jak chodzę na koncerty, ale mówię o kiedyś, chodziłem na koncerty, jak ktoś do mnie podbijał, to raczej się spodziewałem, że ktoś po prostu, że dostanę od kogoś lepę, bo komuś się nie podobała moja opinia o jakiejś płycie czy cokolwiek. Co ciekawe, nigdy w życiu, przez te kilka lat, jeszcze nikt mi nic nie powiedział w twarz, nie? To jest naprawdę, to trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że ludzie to robią tylko w internecie.
0: Tak.
1: I naprawdę tylko tam, nie? Ja miałem, teraz byłem w Sławie i wiesz, nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, ani ty, ani widzowie, żebyście pomyśleli, że łapię nie wiadomo jaką poczówkę, ale naprawdę miałem problemy momentami, żeby przejść na przykład z jednej sceny do drugiej i wszystko po prostu w bardzo przyjemnej atmosferze. To gdzie są ci ludzie? Siedzą po prostu zakompleksieni na chacie i tyle. Ja polecam serdecznie najpierw, zanim ktoś napisze komentarz, to zastanowić się, czy jakbyście przeczytali coś takiego o sobie, to by wam było miło. Nikt też nie dał wam...
0: Ja w ogóle nie wiem, komu się chce. Ja w ogóle, stary, ja nigdy w życiu z ręką na sercu nie napisałam jakiegoś... Inaczej, tak, jak ktoś mnie obraził jakoś mocno, to odpisałam, wiesz co chodzi, ale jak ja czasami patrzę te komentarze, to są po prostu długie, jak nie wiadomo co. Ja mówię, to. Oh my goodness, boy, ty masz obsesję na moim punkcie.
1: Co nie?
0: Niby się nigdy nie chciało siedzieć i czegoś komentować. Jeżeli ja czegoś nie lubię, to czegoś nie lubię. Nie lubię tej muzyki, nie słucham, nie lubię kogoś, nie gadam z nim, nie podaję mu ręki, tyle. Nie, wiesz o co chodzi, to jest mega proste dla mnie. A ludzie po prostu myślą, że tacy, którzy mnie niby nienawidzą, mają największą obsesję, bo wiedzą wszystko, co do joty. Wiesz o co chodzi, co do joty.
1: Kurczę, ciekawe, gdzie teraz ja jestem w takim razie, jak się przygotowywałem.
0: Nie, no to jakby ty się tym zajmujesz, to normalne.
1: No to nie, to zostawmy hejterów, bo tu już naprawdę już...
0: Nie ma sensu już.
1: Kompletnie bez sensu, ale myślę, że fajnie możemy sobie połączyć Nicki Minaj chociażby z twoim pierwszym numerem Lollipop.
0: Oh yeah.
1: Chociaż teraz na przykład jak powiedziałem ten tytuł na głos, to mi się skojarzyło z numerem Lil Wayne'a.
0: Trochę tak.
1: Najlepszy chyba jego utwór.
0: To prawda.
1: Ale skojarzyło mi się chociażby okładka singla nawet, którą miałaś, była cała taka różowa i to na pewno wtedy Nicki miała...
0: Myślę, że na pewno Nicki miała ogromny wpływ na to, ale też tą okładkę zaprojektowała mi chyba na tamte czasy... Ja nie wiem, jak to się nazywa, PowerPoint czy coś takiego. Ja jestem mega słaba z tych wszystkich technologii. Moja ziomalka z Marek, bo nie miałam pieniędzy na to. Nie miałam na to pieniędzy i powiedziałam do niej, Monia, co ja mam zrobić? A ona, wiesz, ona kumała te rzeczy. Ona jako pierwsza tak naprawdę chyba miała te musicali, czy musicali wtedy było. Więc tak. Ona kumała te wszystkie jakieś dury. I ona mi to zrobiła i powiedziałam, tak, to jest super, dodajemy to. Więc zrobiła mi to za darmo, nie było na to żadnych pieniędzy. Tak samo jak na piosenkę. Ja piosenkę Lollipop nagrałam za... wkłady do... Piłam ziomalowi kłady za 15 zł.
1: Tak jakby zapłaciłaś za sesję w studiu tymi wkładami.
0: Bo nie miałam pieniędzy. A on powiedział, że dobra, kup mi wkłady i to był Syru Baby w ogóle, którego pozdrawiam. On robił moją pierwszą piosenkę w życiu Lollipop. I mu zapłaciłam wkładami do... Nie miałam pieniędzy, byłam biedna mega.
1: I one od razu się pojawiły po pierwszych dwóch utworach u Smolastego?
0: Nie, Lollipop się nie pojawił u Smolastego.
1: Znaczy nie, mówię, bo później był Ghetto
0: Playboy
1: i później Playboy. Było Oh Daddy.
0: I potem było Oh Daddy.
1: I o tych dwóch mówię. Czy ten hajs już przyszedł z tymi pierwszymi dwoma utworami?
0: Ja za Oh Daddy nie dostałam złotówki.
1: Nie dostałaś?
0: Nie dostałam złotówki za Oh Daddy, Playboya chyba też nie, za Lollipop. Nawet nie wiem, czy tam są jakieś pieniądze do odebrania. Po prostu to wrzuciłam na YouTube i nigdy później nie sprawdziłam tego. Więc kasa się pojawiła tak naprawdę w momencie, jak zagrałam swój pierwszy koncert, czyli to było jakoś w październiku 2021. Wtedy zarobiłam, pamiętam, 10 tysięcy, a miałam 4 piosenki. Ja powiedziałam, jak to jest możliwe, że mogę dostać za 5 minut na scenie takie pieniądze, a mój menadżer powiedział, bierz i nie pytaj. Więc po prostu wzięłam i nie pytałam. Więc myślę, że jak zaczęłam koncertować, no bo wiadomo, jak wydajesz też potem, zaczęłam wydawać słowe kawałki, to zanim to wszystko się naliczy, ja mam rozliczenie co 3 miesiące, zanim to wszystko się napłynie, te 3 miesiące, no a koncerty po prostu z dnia na dzień gram, cały czas, wichury, coś tutaj, festiwal wichury, więc myślę, że jak zaczęłam grać koncerty, pojawiły się wtedy pieniądze.
1: Bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, że jak za 4 piosenki mogę zgarnąć 10 tysięcy, ale myślę, że najważniejsza w tym jest droga do tego. Wiesz, w momencie, kiedy już stajesz się osobą rozpoznawalną, to pracowałaś na to. I to też ta kwota, którą dostajesz za te, wiesz, pierwsze kawałki, to niech ona też rekompensuje to, że przez, nie wiem, 5 lat robiłaś numery do szafy i po prostu modliłaś się o to, żeby móc żyć z muzyki, nie?
0: Trochę tak, ale ostatnim, o czym ja myślałam robiąc muzykę, to są pieniądze. I myślę, że każdy, nawet jakiś mój pseudo teraz pracownik, z którym kiedyś pracowałam, doskonale o tym wie i zawsze to powie, bo ostatnie, o czym ja myślałam, stary, to są pieniądze, współpracę, kampanie i nawet to, żeby być rozpoznawalną. Ja po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że my też mamy prawo rapować o tym i śpiewać i głośno. To nie tak, że tylko faceci nas słuchają. My też możemy to robić, my też możemy się na nich i w ogóle...
1: Ja powiem więcej, to od was zależy.
0: No właśnie, też mi się tak wydaje, że to od nas zależy. Jak mi boli głowa, to baj, nie ma gadki, wiesz co chodzi. Więc po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że dla mnie, moim zdaniem, przyszłość jest kobietą. I chciałam to po prostu nieść, pokazać, że zwykła dziewczyna z Marek, naprawdę tam nie było u mnie, jak mnie tak to mnie jedyne jak mi ktoś mówi, kariera podana na tacy, Smolasty, Warner Music, stary, ale kto by w ogóle pomyślał, że dupka z Marek, która rok wcześniej pisała maturę, która całe życie to manifestowała, jakby to wszystko przyjdzie. To, że do mnie odezwał się Warner Music, super, jestem mega za to wdzięczna. Ale jakby, gdyby nie Warner, to myślę, że jakaś inna wytwórnia by się odezwała, bo po prostu byłam pierwszą raperką tak naprawdę tak szybko, która się wybiła i zaczęła śpiewać o tym. Więc jakby to było normalne, że do mnie przyjdą jakieś oferty, ale bardzo irytuje mnie to, jak ktoś mi mówi, o, to zrobił Smolasty, to nie stary, nie zrobił. Po prostu nagrał ze mną piosenkę, zaprosił mnie do tego. I co ja mam zrobić, żeby mnie do tego zaprosił? No każdy by to przyjął, w szczególności, że na tamten moment był moim ziomalem, znaliśmy się, kumaliśmy się, więc to było normalne, że on się zajerał moją piosenką, bo ją zobaczył na YouTubie Lollipop i mówi, dawaj, Brazylia, nagrywamy. No i tyle.
1: A dlaczego powiedziałaś był?
0: Nie mamy z tobą kontaktu.
1: Okej, okay. Coś wydarzyło się konkretnego, czy...
0: W stosunku do przyjaźni nie mamy z tobą kontaktu, nigdy nie będziemy mieć. Czasami tak było.
1: Mam tutaj zapisany jeden wątek, który pamiętam. Zobaczymy, czy będziesz chciała do niego wracać, czy nie. Pamiętasz, jak on był w Hyde Parku u Stanowskiego lata temu?
0: Nie mamy ze sobą kontaktu.
1: Okej.
0: Okay. Wiesz co, ja jestem z Marek stary. Dla mnie przyjaciel jest przyjacielem. Nigdy nie na przyjaciela. Nawet jak zrobi to, powiem mu od face to face. Ale nigdy nie pójdę do osób trzecich i powiem cokolwiek na niego.
1: Okej. Okay.
0: Nigdy w życiu, stary. Dlatego ja mam ziomalki po 15 lat, nawet dłużej z przedszkola, stary z podstawówki, nawet z... Co jest przed przedszkolem?
1: Zerówka? Zerówka jest później. Co? Żłobek!
0: Żłobek! Ze żłobka mam jedną ziomalkę. Wiesz co, nawet jej nie pamiętam ze żłobka. Potem jakoś się skumałyśmy, jak byliśmy starsze i po zdjęciach. Więc jeżeli... Dla mnie ktoś jest przyjacielem i mam go w sercu, to jest moim przyjacielem. Zrobisz, to powiem ci to, nie będę cię klepać po plecach, jak coś wiesz. Nie wiem, jesteś facetem, zdradzić dziewczynę, okej, masz 24 godziny, żeby powiedzieć jej o zdradzie, albo ja powiem. Let's go! Wiesz, o co chodzi? Nie pierdź się w tańcu z moimi przyjaciółmi, ale to jest przyjaźń. To jest przyjaźń i nigdy nie będę moich przyjaciół gdziekolwiek obgadywać. Ostatnie, o czym bym pomyślała, to żeby iść i kogokolwiek medialnie obgadywać.
1: Okej, okay.
0: Wiesz co, szanuję. Bo było dużo momentów, kiedy działy się straszne jakieś tam rzeczy i ja nigdy nie poszłam i nic nie powiedziałam, bo to jest frajerskie, to nie jest jakby po mojej stronie. I było mi bardzo przykro wtedy. To było dla mnie taka pierwsza czerwona
1: Ale
0: flaga.
1: Mówisz o tym, tak, o tej jego wypowiedzi.
0: Tak, to była taka moja pierwsza czerwona flaga. Miałam takie what the fuck, serio. Kumam, że bało mi jego, mam 19 lat, kumam, że niepotrzebnie zrobiłam to z Multim, tą akcję, to też było takie głupie, mi do tej pory jest wstyd, ja o tym cały czas powiadam, to było wszystko niepotrzebne, ale ja żyłam pierwszy raz, ja żyję pierwszy raz, stary, no każdy popełnia błędy, wiesz co chodzi, i po prostu było mi bardzo, bardzo, bardzo przykro, bardzo było mi przykro, bo on rozpoczął jakąś kolejną falę hejtu na mnie, w tym wszystkim. I to było mega niepotrzebne, to było mega dziwne. Ale wiesz, wybaczyłam mu, poszłam dalej. Ale niestety nie przetrwało i się cieszę, że nie przetrwało.
1: Okej, okay, pozdrawiamy?
0: Nie.
1: Nie pozdrawiamy. Ale zapraszamy na rozmowę Smolastego jak każdego innego, kto ma ochotę. Ale po tych dwóch numerach u niego już poczułaś, że zaczęło się spełniać to twoje wymarzone życie raperki, bo ty zawsze powtarzasz, i to mi się bardzo podoba, że ty nigdy nie chciałaś być piosenkarką, tylko zawsze chciałaś być raperką.
0: Zawsze.
1: W którym momencie poczułaś, że to się spełnia?
0: Myślę, że bardzo szybko to poczułam. Myślę, że już jak wydałam Big Mami, bo ogólnie Big Mami, ona chyba na tamte czasy, stary, nie chcę cię oszukać, ale w tydzień zrobiła 3 miliony wyświetleń na YouTubie.
1: Okay.
0: Czy tak dosłownie, że góra 2 tygodnie. Mhm. Ja wtedy miałam takie... Co jest? Naprawdę? Tak, takie liczby to robi? Ludzie to sprawdzają, każdy się tym jara, wszyscy tego słuchają. Ale myślę, że te pierwsze koncerty, kiedy ja faktycznie stanęłam na scenie i zobaczyłam, że ludzie znają moje teksty na pamięć, że dziewczyny mają jakieś banery, Olitka, kocham cię, że mają koszulki z moją twarzą i naprawdę to się niesie, ta muzyka się niesie, one znają od wersu do wersu, od tekstu do tekstu. Miałam takie... Ja chyba jestem popularna, ja chyba naprawdę to się wszystko spełniło, o czym marzyłam, ja jestem raperką, no one znają, one z moimi tekstami, one znają się z moimi tekstami, te dupki, naprawdę, wiesz co chodzi? I zawsze jak zostawałam po koncercie i gadałam z nimi, to one były takie wyzwolone, one mi mówiły, że one przez moją muzykę czują się pewniejsze siebie, że one mają w mężczyzn, jeżeli mężczyzna jej czegoś zakazuje, to ona do niego mówi, posyłaj saliwki Brazil. Wiesz co chodzi? Że jakby one, ja zobaczyłam taką nową falę po prostu kobiet, które wyszły ze skorupy i otworzyły się jak taki piękny kwiatuszek i one teraz rządzą światem, one mają to był chyba ten moment, to był na pewno ten moment.
1: Dzięki twoim numerom.
0: Tak, dzięki moim numerom.
1: Totalnie się będziemy trzymać teraz dookoła tych raperów,
0: okay.
1: Bo to już kilka razy u ciebie słyszałem i nawet przygotowaną mamy jedną gierkę później na TikToka odnośnie Szpaka. I ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, to simpowanie do niego takie?
0: Simpowanie do niego? Co to znaczy simpowanie do niego? Lubię go.
1: Okej.
0: Okay. Kurde, lubię go.
1: Ale jako całokształt. Muzyka plus wygląd.
0: Musimy to rozdzielić. Słuchajcie, ja miałam chyba 16 albo 17 lat, jak słuchałam sobie Szpaka Piosenek właśnie też. I miałam takie, ojej, ale on jest super. Wiesz co, że ojej, jak on jest przystojny. To jest tak, to jest mega, mega, mega. Ale potem, jak zaczęłam robić muzę, coś ciekawe, i wyszła Big Mami piosenka, to on był jednym z chyba pierwszych tak bardzo popularnych raperów, którzy do mnie napisali. Po prostu napisał, że ta piosenka, tego brakowało, coś w tym stylu. No i potem przecięliśmy się, poznaliśmy się gdzieś na jakimś festiwalu chyba na Mazurach i właśnie to był taki moment, że okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem, że jest wspaniałym mężczyzną, że jest mega, mega dobry i po prostu do rany przyłóż, więc czemu mam go nie lubić? Myślę, że jest też królem rapu w Polsce. Tak też zaśpiewałam w piosence.
1: Tak.
0: Po prostu lubię tego chłopaka. Lubię go, jest super mężczyzną, jest super kolegą z branży i tyle. Nie ma tu żadnego drugiego dnia, żadnego simpowania, żadnego zakochiwania się albo crushowania. Nie, w ogóle nie. Tylko po prostu mam takie coś, że nawet nie umiem być na niego zła, jakbym miała być. Że mam takie, dobra, a lubię cię.
1: To też może jest trochę na takiej zasadzie, że nie chcę mówić za wszystkich i nie chcę gloryfikować, ale że niewiele mamy tak szczerych osób właśnie w branży.
0: Tak mi się wydaje, że on zawsze od tych pierwszych kawałków był mega szczery i też mega imponowało mi to, że właśnie odstawał na dobry sposób od reszty, że on totalnie śpiewał o takich właśnie ludzkich problemach i jakie życie jest naprawdę i jak ciężkie jest życie. I to mi zawsze imponowało i bardzo chciałam go poznać. I w momencie właśnie jak go poznałam, to okazał się super mężczyzną i miałam takie, to jest dobry chłopak, on jest królem rapu.
1: W pierwszym numerze, który tak bardziej wypłynął od niego, czyli Bajka, na szerszą skalę to właśnie był ten kawałek. Właśnie są wersy, dokładnie tak jak mówisz, tak. To było naprawdę od samego początku u niego. To myślę, że tym właśnie sobie zaskarbił taką widownię i później to, że poszedł do Palucha, to właśnie to było po tym numerze, no nie? Dlatego mówię też, że pierwszy taki bardziej znany. Ty, jak jesteśmy przy raperach, ja mam takie jedno zdanie tutaj od ciebie, wyszczególnione. Ja powinna być w kategorii raper roku.
0: Koniecznie.
1: A nie boli cię troszeczkę to, że nie udało się jeszcze zgarnąć raperki roku nigdzie?
0: Nie miałam się ścigać w tej kategorii.
1: No słuchaj, 3 ostatnie lata wygrała Bambi.
0: Still. Z kim mam się ścigać?
1: Z Leosią.
0: Która nie, to moja przyjaciółka. Ja nie będę się z nią ścigać. Dajcie jej nagrodę. Oddajcie za mnie jej. Nie, ja się z nią nie ścigam nigdy. Ona jest tą raperką i koniec. Wiesz co, czy mnie to boli? Nie. Nie, ale czy fajnie by było wygrać? Tak. Tak. Więc to jest moja odpowiedź.
1: Okej, no na razie mamy jedną galę, na której by się to mogło wydarzyć. Zobaczymy, czy jakoś się będzie sytuacja rozwijała. Może się gdzieś będzie jeszcze, kurczę, szansa. No, nie tylko w jednym miejscu. Jeszcze tak wracając do początków i trzymając się tych raperów, nie za wcześnie wydarzył się u ciebie fit z Białasem? Bo wiem, że uwielbiałaś jego rap.
0: Myślę, że to było mega słogowe. Stary 19 lat fit z Białasem. Miałam 13, jak go słucham na ławce w Markach. Kto? Ja? Nie wydaje mi się, że za wcześnie. Nie wydaje mi się totalnie, że za wcześnie. To było spełnienie moich marzeń i ja w ogóle zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłam Białasa na planie teledysku, to ja się chowałam w garderobie. Bo ja się go tak wstydziłam, ja byłam nim tak w ogóle, ja nie mogłam w to wierzyć, że to się dzieje. Ja nie mogłam, pamiętam jak on mi wysłał piosenkę, jak się dograł, to ja miałam takie, Białas mi się dograł, jeszcze mnie zjadł na tej piosence, no jakby inaczej, wiesz, miałam takie co. Zanim puściłam moją ziomarką do psyka, to powiedziałam, zobaczcie jak mnie zjadł, dobra, weź, puszczaj już to. Ja mówię, nie mogę w to uwierzyć, ja się tak jarałam, że mam z nim ten fit. To było takie po prostu spełnienie marzeń i myślę, że to musiało wydarzyć się w tym czasie, w którym się wydarzyło i ja jestem też takiego zdania, że ja mam całą drogę napisaną od momentu moich narodzin przez moją mamę. Ja mam całą drogę napisaną, wszystko co miało się stać w tym czasie miało tak być, wszystko co nie miało się stać też miało tak być. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. Tak musiało być, takie jest życie.
1: To już wjeżdżamy troszkę w taką sferę przeznaczenia na przykład?
0: Bardziej wiary? Bardziej mojej wiary.
1: Wiary
0: w Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
1: I też w miłość mamy.
0: Tak, Miłość mojej mamusi.
1: Ciebie.
0: Tak.
1: Mam takie też zdanie z kolei od twojej mamy.
0: O nie, gadałeś z nią, nie. Podaję mnie?
1: Przepraszam, to jest...
0: Jeju, jak dobrze.
1: To jest twoja wypowiedź, ale bardzo mnie to uderzyło. I chciałem poruszyć ten temat już chwilkę, bo tutaj porozmawialiśmy, więc myślę, że jest na to dobra pora. Twoja mama kiedyś się ciebie zapytała, czy jest jeszcze szansa, że ta muzyka cię tak skrzywdzi. Tu troszkę wracamy do tego hejtu, ale no to jest bardzo mocne zdanie. W którym momencie to było?
0: Wiesz co, ta w ogóle ta rozmowa była całkiem niedawno z moją mamą. Mhm. To jest, pamiętam, że to jest chyba z poprzedniego wywiadu, który udzielałam, ten wers jakoś.
1: Już sam nawet nie pamiętam,
0: tak,
1: ale...
0: i myślę, że przed tym wywiadem to było góra 2 miesiące, że jakoś tak rozmawiałam z moją mamą, siedziałyśmy sobie i mówiłam, o fajnie, teraz się wszystko układa, tutaj to, tutaj tamto, opowiadamy o jakichś nowych projektach, o których nie mogę powiedzieć, mhm. ale mojej mamy oczywiście, że mogę powiedzieć i ona powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, ale zastanawia się, czy właśnie ta muzyka, tak jak powiedziałeś, mnie jeszcze tak skrzywdzi, bo moja mama powiedziała mi, że cieszy się, że jakby jej córka spełnia największe swoje marzenie, bo moja mama od zawsze wiedziała, że ja chcę być raperką. Ona czasami już miała taką głowę i mówiła, jeju, nie wiem, wyłączcie jej tą muzykę, ja już nie daję rady. Co ona w ogóle po tym angielsku śpiewa, co ona rapuje, a ja nawet nie znam angielskiego, tylko when I wanna be,
1: Nicki
0: Minaj po prostu. I ona wie, że ja spełniałam swoje największe marzenie, ale ona też wie, jak bardzo to mnie zniszczyło psychicznie. Że były momenty, że moja mama mówiła, że ja nie poznaję własnej córki. I to nie było tak, że, nie wiem, ja byłam jakąś patologią, że robiłam jakieś krzywe akcje, tylko po prostu ja byłam tak smutnym człowiekiem. Mhm. Ja byłam w ogóle całe życie mega szczęśliwym, chaotycznym, ADHD dzieckiem, głośnym, śpiewającym. Co chwila nowe hobby, co chwila oprócz muzy, to się nigdy nie zmieniało. Ale ja mamo chcę na tańce, ja chcę rysować, ja chcę to. Jedna lekcja, koniec. Wiesz co, dziś cały czas coś. Uciekałam w każdym sklepie. Mama mnie musiała gonić w ogóle. Jakiś taki mały szogun po prostu, z której miałam takie loki, miałam takie afro. Więc wyobraź sobie, jak ja musiałam, mały grubasek, słodki dziedziuś biegnie w tym afro, moja mama mnie goni, to musiało być tak śmieszne. I ja zawsze byłam mega wesoła, mega szczęśliwa, bezwstydna w ogóle, cokolwiek się działo, ja pójdę to, zaraz pogadam, załatwię. I wiesz, i moja mama nagle, nie wiem, widziała mnie, jak ja leżę 6 miesięcy w łóżku i płaczę i nie wychodzę do ludzi i to było dla niej na pewno straszne przeżycie. No, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co ona musiała czuć. Że ze szczęśliwego dziecka chaotycznego nagle ja mówię, że mi się nie chce żyć, że ja to wszystko... i że najlepiej jakby mnie tu nie było, bo ja nie dam sobie z tym wszystkim rady. Więc myślę, że ona po prostu w ten sposób kierowała te słowa do tego, jak kiedyś to znosiłam. Jestem tak silna i dojrzała, że to się nie wydarzy. Ja też, wiesz, jakieś pierwsza na przykład jakaś drama w internecie, no to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, jak to się je, bo nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Teraz już, jak jestem tyle lat, wiem, jak to wygląda, że ludzie, wiesz, tydzień coś ci wypomną, potem zapomną o tym totalnie i nie będą o tym pamiętać, bo ktoś kolejny coś na przykład odpierdzieli albo coś. I też mam takie coś, że jestem już tak dojrzała, stary, ja jestem, to też moja przyjaciółka Julka mówi, że trochę tęskni za starą Oliwką, bo ja jestem bardzo zimna już. W sensie wiadomo, że nie do rodziny i przyjaciół, ale jak coś się na przykład dzieje, to mam takie, dobra, Ruda, co mnie to chodzi? Co, jakby Jula ma takie, ojoj, kocham cię, ale czasami tęsknię za tą taką Oliwką, która po prostu jest taka, wiesz, ale myślę, że muszę obrać trochę taką skórę, bo jak nie będę mieć tej skóry, to będę cierpieć i znowu to wszystko będzie leżało, bo ja nie będę miała siły pracować, tworzyć i w ogóle, więc ja po prostu muszę się ubezpieczyć na przyszłość w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale muszę dla siebie, muszę. No tak, muszę, tak, bo się uduszę.
1: To też z czasem wyrabia się taka ściana, a tak. Wręcz nawet taka obojętność po prostu już na to
0: tak,
1: wszystko.
0: Tak, tak, no jestem taka, że nie, moja rodzina jest w stanie mnie skrzywdzić i moi przyjaciele. To jest w stanie mnie skrzywdzić naprawdę i ale nikt poza tym.
1: Nie osoby trzecie.
0: Żaden mój eks, żaden mój przyszły partner, żaden związek romantyczny, żadna jakaś znajomość, nie wiem, nieudany fit, nieudana kampania. Co mi to obchodzi? No żyje się raz, ale rodzina jest jedna. I przyjaciółki są moje zawsze, moje przyjaciółki są moją rodziną, więc moja rodzina jest w stanie mnie tylko skrzywdzić, a wiem, że nigdy to się nie stanie. Niby nigdy nie mów nigdy, ale ja za moją rodzinę ręczę. Zabijcie mnie za moją rodzinę. Jakby oni... Wow. Wow.
1: Zastanawiałem się, czy zadawać to pytanie, ale powiedziałaś tutaj o tym skrzywdzeniu. kurczę, wiesz co,
0: chcesz
1: bo
0: ja o tatę.
1: Chcę zapytać o tatę, bo ja też słuchając wywiadów i twoich wypowiedzi o nim, naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie nadal nazwać go tatą.
0: I kochać.
1: To jest niesamowite. To jest coś, co ja na przykład oglądając te wywiady, nawet myśląc teraz, nawet pytając ciebie o to, ja odbierałem to bardzo też personalnie przez moją historię. Nawet teraz czuję, że troszeczkę mi się głos załamuje.
0: Wiem.
1: I no to jest wielka odwaga. I trzeba mieć też w sobie niesamowitą siłę i niesamowitą miłość. I może zadaję to pytanie tobie właśnie, żeby odnaleźć ją też trochę w sobie i też kogoś, komuś ją wskazać, żeby odnaleźć.
0: To jest ciężki temat.
1: Wiem.
0: To jest bardzo ciężki temat. Nie wiem, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, bo ja nie znam mojego ojca. Ja go widziałam na sprawach sądowych i nie wypadł najlepiej. Widziałam go na zdjęciach moich. Nawet nigdy w życiu nie widziałam nagrania jakiegoś takiego z kaset, że nie wiem, on mnie trzyma małą i coś do mnie mówi. Ja nawet nie wiem, nie znałam jego głosu do momentu rozprawy. W sensie nie wiedziałam, jak to brzmi nie wiedziałam, jaki jest. Do tej pory nie wiem, ale to jest mega dziwne, ale on jest moim tatą. Jakby nie patrzeć, nie wychował mnie i nic z tych rzeczy, nie dał mi nic tak naprawdę oprócz bólu, ale przez niego i przez moją mamę ja jestem na tym świecie, ja mogę tutaj siedzieć, spełniać swoje marzenia, poznawać wspaniałych ludzi i to jest mega toksyczna i dziwna miłość, ale to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Ja nie jestem w stanie go bronić za to, co zrobił, bo nigdy w życiu nie będę bronić kogokolwiek, kto skrzywdził albo zostawił dzieci. To jest dla mnie straszne. Nie ma w ogóle, dzieci są niewinne, dzieci są od Boga. Nigdy bym go nawet nie broniła, nie przeszłoby mi to przez myśl. Ale ja go kocham w bardzo dziwny sposób. I mam czasami sny, że mi się śni, że my mamy kontakt i jest super i że ja mu wybaczyłam. I że ja się na niego nie gniewam, bo to nie jest tak, że ja go kocham, ale się nie gniewam i że mi nie jest przykro. No jest mi przykro. Jakby mój tata mieszka ode mnie 3-4 ulice ode mnie na Markach. No i to jest takie, wiesz, uczucie, że za każdym razem, żebym jeździła setny raz dziennie tą drogą, ja zawsze mam takie, tam mieszka mój ojciec, w tym domu mieszka mój ojciec, no nie? I ja nie wiem, jaki on jest. Nic o nim nie wiem. Ale go kocham. Dziwną, toksyczną miłością, ale go kocham. I nawet nie wiem, jak mam komuś pomóc albo poradzić z tym sobie, bo ja nie sądzę, że ja sobie z tym radzę. Że wiesz, ja mówię, że go kocham, ale nie wiem, czy ja sobie z tym radzę, że myślę, że to jest człowiek, który jest w stanie wywołać najszybciej u mnie łzy. Że jak ja bym go zobaczyła, to już ja bym uciekła. Ja bym w ogóle chyba poszła w inną stronę, pobiegła. Bo to jest niewiarygodne, że nie znam mojego ojca. To jest niewiarygodne, nieprawdopodobne i nie życzę tego nikomu, dlatego ja tak bardzo codziennie modlę się, żebym znalazła kiedyś wspaniałego męża, bo ja z moją Wiktorią siostrą strasznie przeżyłyśmy to. To nie jest tak, że to trwało dzień. Mi się wydaje, że to są takie już urazy i pustki w psychice i w tym wszystkim, że to już będzie do końca życia. Tego ja chcę mieć po prostu wspaniałego męża, jednego, którym będę mieć tą piątkę dzieci, czy ile Pan Bóg da, żeby on, po prostu moje dzieci miały ojca takiego, wiesz, ojca, bo mi brakowało takiego męskiego charakteru w domu. Oczywiście miałam ojczyma, żeby nie było, ja w ogóle mojego ojczyma bardzo kocham, bardziej niż mojego prawdziwego ojca. Kocham mojego ojczyma, bo mnie wychował, bo mnie wspierał, bo jest przy mnie, mam więcej do niego takiej szczerej, prawdziwej miłości, tamtego kocham toksyczną miłością, nie wiem, co to jest, gubię się w tym czasami. Ale wiesz, to jest jednak styl takie coś, że kocham mojego ojczyma jak ojca, ale wiem, że tam jest mój tata, tu jest mój ojczym, ale ten ojczym jest moim tatą, ale ten tata jest moim tatą i to jest tak zakręcone i pokręcone, że ja do tej pory się w tym wszystkim gubię. Że nie wiem, jak miałabym ci poradzić, nie wiem, jak komuś miałabym sobie poradzić, bo sama sobie z tym nie radzę. I to jest dla mnie szalone, jak on mógł nas zostawić. Dlaczego nas zostawiłeś? Nie układało ci się z moją mamą w małżeństwie? Okej, tak się dzieje czasami. czemu my jako córki poniosłyśmy konsekwencje tego, że ty, nie wiem, nie kochałeś już naszej mamy, albo mama ciebie, albo były jakieś awantury. Co my do tego miałyśmy, stary? Ja miałam rok, czy tam półtora roku, ja byłam babykiem malutkim, który nawet nie siadał pewnie i nie trzymał sam butelki z mlekiem. Co ja zrobiłam nie tak? Co moja siostra, która miała 4 lata, zrobiła nie tak? Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Mój tata nie chce mnie znać. Mój tata mówi, że nie ma dzieci i... It is what it is. Yeah.
1: Straszne jest to zdanie, też już słyszałem je od ciebie i nie chciałem, żeby... Sam zapowiedziałem, że bardzo chciałem, żeby była to rapowa rozmowa, ale... żeby to źle nie zabrzmiało, ale nie da się u ciebie tego oddzielić, twojej historii, twojej rodziny od twojej muzyki.
0: Nie da się tego rozdzielić, no. Dlatego myślę, że ludzie tak często o tym... zapomniałem trochę o tej muzyce i gadają o tym wszystkim, bo... Ja dużo w życiu przeżyłam i ja nie jestem jakąś tam, wiesz, pustą laseczką, haha, Beka, Oliwka Brazylia, 160 kg wzrostu, Oliwka Brazylia, grupa szpola. Ja nie jestem tym typem, nie jestem po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi i uważa, nie zna mnie totalnie, ja dużo przeżyłam strasznych momentów w moim życiu i myślę, że to też mi w pewnym sensie ukształtowało. Bo jestem mega charakterną kobietą. Ja czasami mam takie, no w sumie jak miało mi wyjść z tym facetem, jak on charakteru nie ma. Dzwoni do Rudy Wyruda, w sumie jakie miałam, jak nam miało wyjść, jak on nie wie, co jest 5. On nie kuma na migi, to jak mi miało z nim wyjść? Jestem mega charakterna jestem taka, wiesz, twarda baba, ale przede wszystkim jestem mega romantyczna i słodka. Więc to jest taki miszmasz i ludzie czasami mi nie wierzą, się pytają, no jak to jest, że ty wierzysz w Boga i jesteś romantyczna, a śpiewasz, że... Cała ja, po prostu ja.
1: Ojejku, sam, tak jak mówiłem, sam nie wiedziałem, czy chcę poruszać i teraz...
0: Czujesz się? Minusy tego.
1: Nie, minusy w żaden sposób, bo to są wszystko bardzo ważne rzeczy i oczywiście robimy tutaj, jak najbardziej kręcimy się dookoła muzyki, dookoła rozrywki, ale tak jak powiedziałem, no nie da się tego oddzielić. Ale chyba wracamy do muzyki.
0: Ja.
1: To mieliśmy pierwsze wspomnienie z Michaelem, pierwsze wspomnienie rapowe, to jakie masz pierwsze wspomnienie z Dodą?
0: Pierwsze wspomnienie z Dodą, moja siostra była kiedyś łyżwiarką figurową i jeździła w Gwiazdy Tańczą na Lodzie jako statyści, coś takiego.
1: Mhm, pamiętam ten program.
0: Ja kocham ten program i miałam wejścia co tydzień na każdy tamten. I ja po prostu
1: nagranie.
0: Doda była dla mnie królową, ja byłam w niej zakochana, ja byłam w niej zauroczona, ona miała tron. Pamiętam, że ja podeszłam do Dody w koszulce High School Musical.
1: Aha.
0: Ja. Powiedziałam do niej, Doda, ty jesteś królową, ja cię kocham. A ona powiedziała, tak? Coś takiego do niej. I ja wtedy, mogę autograf, mam nawet gdzieś z nią zdjęcie, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. Miałam kiedyś to na naszej klasie, ale nasza klasa już nie istnieje, usunęli to. Więc nie mogę tego znaleźć, ale po prostu... Ja nie wiem, ja od zawsze też kochałam Dodę. Dla mnie to było w ogóle jej reklama lodów. Jeju, jakie to było przekminione na tamte czasy. To, że ona w ogóle chodziła w tych wszystkich fejkowych ciuchach i mówiła, oczywiście, że to jest oryginalne.
1: Maja, podaj torbę.
0: To, jaką on miała pewność siebie i to też myślę, że mnie trochę ukształtowało, że...
1: Dokładnie do tego dążę.
0: Chyba tak, że ja po prostu miałam takie, okej, ona wie, z czym się je to wszystko. Ona jest królową Polski. Dla mnie ona była królową Polski. Ja nie żartuję. Dla mnie ona była królową Polski, a jak wyszła jej piosenka Bad Girls albo XX, jak ona była niegrzeczna, jak ona wkłada sobie węża do buzi, do jamy ustnej, to ja miałam kocham ją! Ona jest tak samo jak ja po prostu, kocham tą kobietę. I jak się z nią spotkałam, to wszystko jej to powiedziałam. Na jednym wdechu jej to wszystko powiedziałam.
1: Nie, ona powiedziała I feel you.
0: Chyba powiedziała, że we good.
1: Między nami spoko. Właśnie do tego dążyłem, bo nawet w sposobach twoich wypowiedzi idzie to wyczuć,
0: tak?
1: że jarałaś się nią od zawsze.
0: No, ona mi się zawsze mega podobała, w ogóle była mega sexy, zawsze miała fajne ciuchy i w ogóle jak ktoś mi w ogóle mówił, że do niej potrafi śpiewać, to ja miałam takie, dobra, weź się zamknij, no nie? Weź się, nie odzywaj. I też miałam takie coś, że żeby nie było nie pod względem wizualnym, ale jak ja ostatnio obejrzałam o Dodzie ten jej program
1: był,
0: na Prime.
1: Tak.
0: Stary, ja oglądałam to z moją mamą i ja po prostu poczułam, jak ja bym przeszła jej drogę, a ona moją trochę. Że stary, ja też byłam blokowana i stopowana. I też nie miałam nigdy w życiu żadnej kampanii i współpracy i coś tam, i coś tam, i to mi zarzucali, i to mi zarzucali. Wiadomo, że teraz jest więcej raperek, więc każdy coś zarzucają, ale ja jak byłam tam, wiesz, w 2021, to wszystko szło na mnie. Mnie nawet nie było w pomieszczeniu, a i tak ktoś by powiedział, że to Oliwka powiedziała. Wiesz co, chodzi? Mnie nawet by nie było tutaj, a i tak ktoś by powiedział, i tak by ktoś powiedział, że to byłam ja. I z Dodą było też tak podobnie, że ją stopowali, blokowali i próbowali uciszać, ona się nigdy nie dała.
1: To ciekawe, że musisz naprawdę ją lubić, bo ja jak obejrzałem ten program...
0: I stop, jak ona była wyzwolona...
1: Okej.
0: Okay. Oh my goodness, ja to oglądam moja mama do mnie mówi, o, wy to jesteście chyba spokrewnione, no nie. Ona po prostu była taką wariatką, no ona cały czas mówi, że i w ogóle coś tam. Oh yeah, she's queen, yeah, she's queen.
1: Muszę o to zapytać.
0: Dobra.
1: Myślę, że teraz już możesz się troszkę spodziewać, dookoła czego to może być, ale co poczułaś, jak zobaczyłaś ją razem z Fagatą na Narodowym?
0: To ja wiedziałam od dawna.
1: No ale jak już się to wydarzyło, nie było to jakimś takim strzałem, że tutaj było pierwsze ogłoszenie, a niekoniecznie u ciebie?
0: Nie. Miałam takie, okej, okay, it's okay, nadal kocham Dodę, nadal nie powiem na nią złego słowa, nadal chciałabym z nią coś zrobić. No i co, mam, nie wiem, wyzywać teraz nagle Dodę albo coś? No nie, ja mam do niej zbyt dużo, czemu mam to robić? No po prostu tak stwierdziły, okej, okay, luz, nadal kocham Dodę, uważam ją za wspaniałą artystkę, mega mądrą kobietę i mam nadzieję, że kiedyś coś stworzymy, jakby styl, nawet jakby z moim największym wrogiem na świecie stworzyła płytę albo 8 płyt i trasę koncertową, no to czemu miałaby tego nie zrobić, skoro to nie jest powiedzmy jej wróg, tylko mój. Jestem na tyle dojrzałą kobietą, że stary, to nie jest takie coś, że na przykład, nie wiem, ja nie słucham kogoś muzyki, to moje ziomalki nie mogą słuchać tego artysty. Albo przy mnie nie słuchajcie tego artysty, bo ja go nie lubię. Jestem dojrzałą kobietą, niech każdy słucha, kogo lubi i tyle, no. Wielokrotnie moje ziomalki puszczają piosenki i artysty, których nie przepadam. I nie śpiewam, tylko mam takie, dobra, a możemy po tej piosence puścić moją? Wiesz o co chodzi? Dobra, słuchajcie, ale czy możemy moją zaraz puścić? Jakby wymieniamy się, ja jestem dojrzałą kobietą, no nie każdy musi się disować z tym, kim ja. I tyle.
1: Czyli nie poddymimy, no i nie kochani, poddymimy. Przepraszam, już jesteśmy mamy.
0: Ze mną ciężko poddymić, ja mam taki luz.
1: Teraz,
0: kiedyś? Boże, przepraszam, ale kiedyś to po prostu nie trzeba było nic robić, ja po prostu pietlałam coś i
1: Tak było, no już wspominałaś o tym, o tej dramie z Multim. No.
0: Tak, Boże, jakie to było głupie Multi, przepraszam, po raz setny. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, bo chcę do niego podejść i z nim pogadać.
1: No to może trzeba
0: podać mu dłoń.
1: Myślisz, że chciałby kawałek zrobić z tobą?
0: Nie wiem, ale mega bym chciała, stary, bo ja byłam jakaś taka pojebana w ogóle, co ja napisałam. To jest taki wstyd, jakby moje dziecko takie coś napisało, bym ją złapała. Chodź tutaj do domu, wyrywam kabel z internetem,
1: tak,
0: głupoty piszesz.
1: Tydzień,
0: 2 lata, do 18 roku życia. Multi jest super artystą, super muzycznie wyróżniający się jego styl, jego ciuchy, jego brzmienie, jego koncerty. Z tym jest artystą, bardzo chciałabym coś z nim stworzyć, naprawdę chciałabym z nim coś stworzyć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że może kiedyś się przetniemy i się polubimy, bo on jest mega zabawnym mężczyzną, mega goofy. I stary, ja teraz oglądam jego te live'y i te shorty, przepraszam. To jest mega śmieszne i zabawne i ja mam takie same poczucie humoru. Wiesz co, że ja mam takie, jak ja oglądam, jak Young Multi komentuje makówkę, to ja... Ja nie mogę ze śmiechu, ja krzyczę, ja się śmieję na całe drogę, nie? To jest moje must have, to jest po prostu zjeść coś dobrego, mieć dobre, egzotyczne picie, jakieś kwaśne mega i oglądać Multi komentuje makówkę. I piesek obok mój leży i ja to oglądam i już koniec. Do snu nawet mogę to oglądać.
1: No to nie pozostaje nam nic innego, jak wyciąć to teraz, zszotować, oznaczyć Multiego i róbcie numer. No, może będziemy tym...
0: Mi się wydaje, że on pomyśli, że ja sobie tak kupię, ale naprawdę nie. Ja tak nie pi***lę, serio. Ja też miałam takie coś stare, że ja nigdy nie chciałam do niego pisać jakoś na Instagramie, bo miałam takie, że pisanie to co to jest. Ja zawsze od tamtego czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy zrozumiałam, że to było coś dziwnego i w ogóle wydroślałam, miałam takie, ja muszę go spotkać. Po co ja mam do niego pisać, albo hej Multi, sorry, coś tam, to jest takie dla mnie lamusowate. Ja chcę się z nim spotkać, podać mu rękę, spojrzeć mu w oczy i go przeprosić face to face, nawet jak on powie, dobra, stara, było minęło, a rągie, ja chcę go przeprosić face to face i z nim po prostu zamienić kilka słów. bo tak się u mnie robi na markach. Tak się
1: tak
0: u nas
1: się generalnie robi normalnie.
0: No, nie wiem, czy w tych śliskich czasach tak się robi, ale tak. Wiesz co, tak mnie braci nauczyli.
1: Bo generalnie, teraz jak szukam tak w głowie, to na czym to stanęło? Bo to, że Multi komentuje twoje numery, jak wypuszczasz nowe kawałki, to jest jakby okej, okay, to jest jego praca tak naprawdę. Teraz, no nie jest streamowanie. Ale w tej całej historii, gdzie w ogóle ty się stałaś memem, znaczy nie ty, tylko
0: ta wypowiedź.
1: Dzięki...
0: BDS-a ta
1: tak,
0: wypowiedź.
1: No bo wiesz, to się stało takim rolling joke'iem, że cokolwiek teraz się dzieje na polskiej scenie, to pierwszy albo drugi komentarz jest słuchajcie, kurczę, Kinizi Merioki, nie warto, pogódźcie się, nie warto, żeby młodzi ludzie się kłócili, no nie?
0: No co chyba właśnie stanęło na tym, co BDS dodał.
1: Chyba stanęło na tym.
0: Chyba tak mi się wydaje, już coś tylko jest, tego nie pamiętam, ale to tyle, był... To był chyba ostatni wątek tego, tak mi się wydaje.
1: Trzeba zrobić w drugą stronę teraz, żebyś ty odpaliła live'a, jak Multi wyda płytę albo jakiś singiel, to żebyś teraz ty, wiesz, streamowała i w międzyczasie, przepraszam bardzo, wywiad z Dodą.
0: Tak
1: jak mówiłaś, że
0: to by było coś, ja bym chciała, no, tylko że my cały... Oj, to by było mocne. Oj, to by było mocne. Naprawdę, to by było mocne. Ona jest mocną kobietą z charakterem, tak jak ja.
1: Oliwka Brazil robi wywiad z Dodą. Myślę, że możemy to zorganizować.
0: Ona się nie boi, stary. Ona się nie boi, ja też się, my się nie boimy. Jak ja ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona się nie boi. A się zdziwiam, że nie jest Marek.
1: Ale też nie tak bardzo daleko.
0: No.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że mówiłaś, że właśnie, że kiedyś byś poddymiła, kiedyś byś była bardziej taka pod aferki, tak to nazwijmy.
0: Ja nawet nie sądziłam wtedy, że to jest poddymianie. Teraz ludzie to robią specjalnie i jakby na tym się często projechał kariera, że one codziennie coś po prostu poddymiają. Ja w tamtym momencie nawet jeszcze to nie było popularne słowo poddymiać. To weszło chyba te poddymianie, jak zaczęły być te fame MMA, coś tam, że poddymianie. Ja tego stary nie robiłam, żebym ja była clickbait albo coś, no bo za każdym tym poddymianiem stało to, że ja kończyłam ciężko psychicznie i wiesz, i mój menadżer mówił, nie wytrzymam z nią, zero wywiadów, co ty polisz, no nie? A ja mówiłam, ja będę tak mówić, jak ja uważam, bo ja mam charakter i ja nie będę się gryzła w język. Dla mnie to nie było poddymienie, to było po prostu nieokrzesana 19-letnia dziewczyna, która myślała, że w ogóle całe życie na jednej piosence będzie jechać i jej się wszystko należy, ona jest najlepsza i w ogóle i coś tam. Ja nigdy w życiu bym siebie nie polubiła z tego czasu, jestem tego pewna, ale żyłam pierwszy raz.
1: I dziękujemy bardzo wam. Napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić wywiad. Do następnego. Szapa!
0: Bye!

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.